no ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbujesz szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Tam nie ma recepty na to, mówi

0: jak za twój dotyk.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Lubię, gdy kłamiesz przy kawie nad ranem. Zmawiasz litanie i

ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

tacy, katolicy i pijacy, romantycy i żołnierze, włóczy kije i rycerze.

0: magazyn Antyradia.
1: Joanna Obuchowska, zapraszam.
2: Większy wieczny odpoczynek w Gliwicach. Miasto bezpłatnie pozyskało z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki, dzięki którym możliwe będzie powiększenie cmentarza centralnego, wyjaśnia prezydentka Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.
3: Gliwice od wielu lat zabiegały o to, by od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pozyskać działki, dzięki którym będzie można rozbudować cmentarz centralny. To się udało, otrzymaliśmy te działki bezpłatnie. I dzięki temu teraz możemy powiększyć cmentarz centralny o sporą część, na której wybudujemy kolumbarium.
2: Ile miejsc pochówku przybędzie dzięki tym nowym działkom?
3: Zakładamy, że na tej powierzchni zmieści nam się kolumbarium na 1000 pochówków.
2: Na jaki czas zostaną zabezpieczone te miejsca? Jak szacunkowo dużo jest właśnie ich potrzebnych? Ile na przykład rocznie zostaje tam pochowanych osób?
3: Na ten moment wydaje się, że do roku 2035 powinniśmy mieć tutaj zapewnione pochówki właśnie w tej części kolumbarium. No muszę przyznać, że właśnie kolumbaria cieszą się teraz większym zainteresowaniem niż te takie pochówki tradycyjne, ale przypomnijmy, że też na cmentarzu powstała taka część ekologiczna, gdzie są pochówki robione w nieco inny sposób, bo to są urny, które ulegają biodegradacji. Te miejsca wyglądają nieco inaczej, nie ma tam płyt nagrobkowych, są ławki zieleni, tylko niewielkie oznaczenia, że właśnie w tym miejscu ten pochówek ma miejsce.
2: W takim razie teraz miasto od razu przejmuje te działki i rusza z pracami, jak to będzie?
3: Tak, mamy powierzchnię prawie 2 hektary, to jest spora wartość, prawie 450 tysięcy złotych i chcielibyśmy jak najszybciej zrealizować projekt kolumbarium. Na mniej więcej 1000 pochówków.
2: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Wsparcie dla kultowych miejsc, ułatwienia dla uprawiających ginące zawody i specjalnie stworzona strona internetowa to tylko część zmian, jakie przynosi krakowska nowelizacja uchwały o najmie lokali komunalnych. Procedury mają być prostsze, a zasady dopasowane do potrzeb najemców.
4: Marcin Paradysz, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.
5: Panie dyrektorze, zupełnie bez echa przeszła informacja na temat nowych zasad najmu lokali komunalnych. Rzecz dziwna, bo gdy zamyka się lokalny zakład rzemieślniczy, lokalny sklepik gdzieś prowadzony od lat, nie wiem, głębokiego PRL-u, to nagle mamy ajwaj, znika coś, co trwało na mapie Krakowa przez lata, a tu zero zainteresowania. Się okazuje, że te zasady może nie są jakąś kopernikańską rewolucją, ale zdecydowanie zmieniają sposób patrzenia na wynajem lokali komunalnych i zbliżają nas trochę ku zachodowi ku właśnie trosce o takie niematerialne dziedzictwo, czy to rzemieślnicze, czy handlowe.
4: Zgadza się. Niestety tak jest, że te złe wiadomości się sprzedają lepiej, dlatego jak mamy taką sytuację, że jakiś biznes, jakiś lokal się zamyka, wówczas jest bardzo duże zainteresowanie. A w drugą stronę, jeżeli się coś otwiera, jest jakaś pozytywna informacja, to już nie budzi takiego naszego zainteresowania i to jest niedobrze. Jeżeli chodzi o miejskie lokale użytkowe, to jest to ponad 3000 lokali w całym mieście. Jest to olbrzymi zasób, z którego korzystają mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. Właśnie od września 2026 roku wchodzą w życie zupełnie nowe przepisy, które regulują zasady najmu lokali użytkowych.
5: Bo mamy nowelizację uchwały w tej sprawie i one przewidują, że ma być prościej, łatwiej i tak jak już wspomnieliśmy, z troską o to dziedzictwo.
4: Tak jest. To, co nam głównie przyświecało przy tworzeniu tych nowych przepisów, to aby uprościć sposób wynajęcia lokali zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla organizacji pozarządowych, aby ułatwić, maksymalnie uprościć dla osób fizycznych, które na przykład chcą wynająć sobie garaż albo miejsce postojowe, oraz wprowadziliśmy mechanizmy ochrony takich lokali kultowych, które na stałe się wpisały w krajobraz miasta i mamy teraz możliwość ich wsparcia, jeżeli mają jakieś kłopoty finansowe, mają problem z utrzymaniem się na rynku. Mamy teraz możliwość ich wsparcia poprzez obniżkę czynszu.
5: No to powiedzmy, jakie są te najważniejsze zmiany w uchwale o najmie lokali komunalnych. To może zaczniemy właśnie od tego, dlaczego ma być łatwiej.
4: Może zacznę tak. Cała praca nasza nad nowymi przepisami zaczęła się od głębokich konsultacji, zarówno ze środowiskiem organizacji pozarządowych, które korzystają z miejskich lokali, jak i z przedsiębiorcami. I tutaj najpierw wsłuchaliśmy się w ich głos, w ich potrzeby i te nowe przepisy są próbą odpowiedzi właśnie na te potrzeby, które zostały zgłoszone. Także staramy się, aby nowe przepisy odpowiadały aktualną potrzebą i temu, czego rynek od nas wymaga. I możemy podzielić na kilka grup te nowe regulacje. Pierwsza rzecz, organizacje pozarządowe. Przede wszystkim zmniejszamy wysokość kaucji, którą organizacje pozarządowe wpłacają przy wynajęciu lokalu. Do tej pory było to 300% miesięcznego czynszu, teraz będzie dla tych organizacji 100%, aby z nim dużo łatwiej wejść, wynająć lokal, jest niższy próg wejścia do wynajęcia lokalu z zasobu gminnego. Po drugie, mamy możliwość wskazania lokali, o najem których w dwóch pierwszych przetargach będą mogły się ubiegać tylko organizacje pozarządowe, a więc nie będą musiały rywalizować na przykład z przedsiębiorcami. I to jest, powiedzmy, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, główne ułatwienia. Ponadto wydłużamy terminy na doniesienie różnych dokumentów przy zawieraniu umów, na przykład dokumenty do podpisania umowy najmu. Do tej pory wymagaliśmy, aby najemca nam przyniósł w ciągu 6 dni. Teraz wydłużamy to do 14 dni, tak żeby ten proces przebiegał tak spokojniej, bez stresu, żeby to było wszystko łatwiej.
5: Nie obawia się dyrektor, że ktoś postawi zarzut, że państwo faworyzują jakąś grupę, że łamiemy zasady wolnego rynku, które obowiązywać powinny i nie wiem, jakieś być może konstytucyjne nawet prawa, bo czasami nawet sięgamy do tej ustawy zasadniczej i do sprawiedliwości społecznej.
4: Nie obawiam się absolutnie. Zasób miejskich lokali użytkowych nie ma służyć wyłącznie temu, aby generować maksymalny zysk. To jest również zasób, który ma służyć realizacji takich celów czy takich funkcji, które na rynku komercyjnym nie miałyby możliwości funkcjonowania. I z takiego założenia wychodzę. Dlatego główne grupy, które mają wsparcie od miasta w zakresie wynajmu lokali użytkowych, to są przede wszystkim przedsiębiorcy z zakresu branż chronionych i zanikających, a więc różni szewcy, kaletnicy, mikroprzedsiębiorcy prowadzący cukiernie, takie tradycyjne, a więc te zawody, które giną z naszego miasta, z których usług przecież wszyscy byśmy chcieli dalej korzystać. Drugą taką grupą są organizacje pozarządowe, a więc podmioty, które z założenia nie są nastawione na zysk, ale na realizację jakichś celów prospołecznych. I to są te grupy, które mają pewne wsparcia, a w pozostałym zakresie wynajem miejskich lokali odbywa się na bardzo transparentnych i konkurencyjnych zasadach, gdyż wszystkie lokale wynajmowane są co do zasady w przetargach, które są publiczne i o wynajęciu lokalu decyduje licytacja i ten, kto zaproponuje najwyższą stawkę czynszową, ten otrzymuje prawa do zawarcia umowy najmu.
5: To wracamy w takim razie do tych nowych zasad. Wsparcie najemców w trudnych sytuacjach losowych poprzez możliwość czasowego obniżenia czynszu to jest game changer.
4: Tak, to jest właśnie próba odpowiedź na realne sytuacje, jakie występują. W momencie, jeżeli ktoś prowadzi mały zakład usługowy, doznaje jakiegoś wypadku, choroby, nie może prowadzić działalności, dzięki temu rozwiązaniu, które wprowadzamy, i mamy możliwość obniżki mu czynszu na ten okres, kiedy z uwagi na chorobę, jakiś wypadek losowy, nie może prowadzić działalności. I co co warte podkreślenia. Okazuje się, że to jest mechanizm potrzebny, bo już pierwszego dnia, jak weszły nowe przepisy, to już mieliśmy wniosek złożony w tym zakresie, gdyż rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce.
5: No i będziemy mieli też dłuższe ulgi czynszowe. Patrzę, wspomagam się ściągą, 270 dni nawet.
4: Do 270 dni, a więc to jest ten maks, wydłużamy okres, na który możemy udzielić obniżki czynszu w momencie na okres od wynajęcia lokalu do rozpoczęcia działalności. 270 dni to jest maksymalny okres. On będzie występował w sytuacjach, jeżeli na remont danego lokalu będzie potrzebne pozwolenie na budowę, zgoda konserwatora i to wtedy będzie możliwość zastosowania tego maksymalnego okresu. W innych przypadkach on będzie krótszy, natomiast istotnie jest to duża zmiana w porównaniu z tymi przepisami, które były dotychczas, bo dotychczas mieliśmy możliwość udzielenia takiej obniżki na okres do 90 dni, a więc mamy tutaj znaczne wydłużenie.
5: Też czynsze nie będą waloryzowane w pierwszym okresie najmu. To też chyba dobra rzecz dla tych, którzy na przykład zaczynają, gdzieś startują z własnym biznesem, no i być może no, nie zawsze ten zysk jest taki, jaki byłby oczekiwany w tym pierwszym okresie.
4: Tak, no tutaj wyszliśmy z założenia, żeby osoby, które świeżo wynajęły lokal, żeby nie miały waloryzowanego czynszu. Co roku w lutym wszystkie czynsze w lokalach użytkowych są waloryzowane. I dzięki zmianom przepisów teraz lokale, które są wynajęte, nie wiem, 4 miesiące wcześniej, pół roku wcześniej, tej waloryzacji przychodzić nie będą. No tak, żeby świeżo wynajęty lokal od razu nie miał zwaloryzowanej stawki czynszowej.
5: I mamy też bardzo poważną zmianę, czyli utrzymanie przetargów celowych. To jest rzecz istotna właśnie w przypadku tych, w cudzysłowie oczywiście, kultowych lokali typu kawiarnie, no mieliśmy niedawno otwarcie Rio, czy różnych księgarni i na przykład Nowa Huta i Centrum C, lokal po sklepie papierniczym i właśnie będzie musiała być utrzymana podobna działalność, dobrze rozumiem, ta celowość przetargów?
4: Tak, jest to mechanizm, który był w poprzednich przepisach, ale tak Państwo, mam nadzieję, zauważyliście, w ostatnim czasie coraz szerzej z niego korzystamy. Bo i kawiarnia Rio, o której Pan powiedział, i antykwariat przy ulicy Jana, który też niedawno wynajęliśmy, i właśnie lokal nad centrum C1, gdzie lokal ten będzie można wynająć wyłącznie na sklep papierniczy lub księgarnię, której też będzie możliwość prowadzenia działalności takiej kulturalnej w ograniczonym zakresie małej kawiarni. A więc jest to narzędzie, z którego korzystamy i będziemy i chcemy korzystać właśnie, aby utrzymywać tradycyjne funkcje w jakichś lokalach albo wprowadzać takie funkcje, na których zależy mieszkańcom. Że gdzieś jakieś funkcji zaczyna brakować, mamy sygnały, że na przykład nie wiem, jakiś mały sklep spożywczy albo jakieś inne rzeczy w danej okolicy byłyby przydatne. Jest to narzędzie, które nam pozwala w ten sposób kształtować sposób wykorzystywania lokali miejskich.
5: Powstała też strona internetowa, która ma ułatwiać życie osobom chcącym wynająć taki lokal od miasta. Co znajdziemy na tej stronie? Ja może ją za sekundkę sobie odpalę, to nawigujemy nieco po tej witrynie, no to wygląda ładnie, nawet tak składnie, prosto, ale całkiem przejrzyście.
4: Tak, wraz z nowymi przepisami najmu wprowadzamy również nową stronę internetową z ofertami lokali użytkowych, lokale.zbk.pl. Serdecznie zachęcam wszystkich Państwa do odwiedzenia tej strony. Co zawiera ta strona? Przede wszystkim wszystkie aktualne oferty lokali użytkowych, miejskich, przeznaczonych do wynajęcia. Po drugie, prosta, intuicyjna wyszukiwarka, gdzie po zadaniu odpowiednich kryteriów każdy może z łatwością odszukać lokal, który odpowiada jego potrzebom.
5: To powiedzmy, jak się właśnie nawiguje po tej wyszukiwarce, co tutaj mamy?
4: Możemy sobie zaznaczyć, w której dzielnicy nas interesuje lokal, na przykład zaznaczymy sobie, że szukamy lokalu, no dajmy na to, na Grzegórzkach. Później możemy sobie zaznaczyć, jakiej powierzchni lokal nas interesuje, dajmy od 50 do, nie wiem, 300 metrów na przykład.
5: Ma dyrektor rozmach.
4: No i możemy, i dajemy szukaj, i wyszukiwarka nam wskazuje, jakie lokale mamy dostępne. Na najbliższym przetargu będzie lokal na przykład na Rogozińskiego 5 o powierzchni 179 metrów i od razu będzie to lokal o najem którego będą się mogły ubiegać wyłącznie organizacje pozarządowe w dwóch pierwszych przetargach, a więc też jest zastosowany ten mechanizm z nowych przepisów, który ułatwi organizacjom pozarządowym ubieganie się o najem lokali miejskich.
5: Czy za pomocą tej strony będziemy mogli od razu zgłosić wolę akces do takiej licytacji, czy to jeszcze za wcześnie, czy testujemy dopiero to narzędzie?
4: Za pomocą tej strony będziemy mogli wyszukać lokal, uzyskać informacje o jego podstawowych parametrach, znajdziemy kontakt do osoby, która będzie nam w stanie odpowiedzieć na wszelkie pytania na temat lokalu, będziemy mogli znaleźć kontakt do osoby, z którą można się będzie umówić na obejrzenie lokalu, a żeby złożyć ofertę do przetargu, tutaj trzeba będzie złożyć taką ofertę na specjalnie dedykowanym do tego druku i złożyć ją na dzienniku podawczym Zarządu Budynków Komunalnych w sposób, który jest określony zawsze w ogłoszeniu o przetargu.
5: Państwo też taki newsletter rozsyłają z aktualnymi ofertami. Tak. To też dobra rzecz.
4: Trzeba się zapisać, tak żeby żadna oferta nikogo nie ominęła. Są również najczęściej zadawane pytania, odpowiedzi na te pytania, a więc staraliśmy się, aby strona była dostosowana do współczesnych standardów, żeby była prosta, przejrzysta i żeby to było narzędzie, które ułatwi przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym wyszukanie lokalu, który ich interesuje i jego wynajęcie później.
5: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Projekt wdrożenia w Warszawie nocnej prohibicji rodził się w bólach, ale obowiązuje już w całym mieście. Po niemal 4 miesiącach przyszedł czas na pierwsze wnioski.
6: Całe miasto!
7: W takiej atmosferze przed rokiem Rada Warszawy obradowała na temat programu zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. Wówczas jedynie w dwóch dzielnicach wprowadzony został pilotażowy projekt nocnej prohibicji. W całym mieście działa on od czerwca. Ratusz zaprezentował raport, według którego efekty są zauważalne. Spadła liczba interwencji związanych z alkoholem, wzrosło zaś bezpieczeństwo. O to, jak oceniają działanie programu, spytaliśmy dziś mieszkańców Warszawy.
8: Super. Mieszkam tam na Stawkach i właśnie przestali u nas w nocy krzyczeć różne brzydkie rzeczy pod oknami.
7: Czyli z perspektywy mieszkańca sukces?
8: Z perspektywy mieszkańca to jest super, to miałoby być zrobione jeszcze parę lat temu.
9: Owszem, popieram. Uważam, że tak powinno być.
7: A uważa pani, że to działa, czy jeszcze tych efektów nie do końca widać?
9: Nie widać, dlatego to jest tak. Jeżeli nie będzie mógł kupić sobie alkoholu w nocy, to wiem z doświadczenia, że powstają tak zwane mety, gdzie pójdzie i kupi.
10: Ja jestem wolnościowcem, uważam, że powinno być wszystko generalnie zawsze otwarte i dostępne w jak najszerszym zakresie, a wszystko jest sprawą ludzi, ich wychowania i dobrych manier lub złych, ewentualnie pilnowania porządku przez do tego służby uprawnione, które też płacimy.
11: Każdy taki, proszę pana, pomysł jest dobry, bo uważam, że picie alkoholu nie jest niczym dobrym, więc tym bardziej w nocy. Jedynie martwi mnie tylko to, że tak jak kiedyś była taka sytuacja, że jak nie można było kupić alkoholu za komuny, to były tak zwane mety. Teraz jest zasadnicze pytanie, czy te mety nie wrócą.
7: Czyli uważa pan, że sam program dobry, ale potrzeba byłaby jeszcze taka dodatkowa kontrola?
11: Dokładnie. Sam program oczywiście. Na pewno jest bezpieczniej, nie ma tylu pijaków, nie zaczepiają tak wieczorem, jak idzie się, prawda? Więc wtedy jest bezpieczniej.
7: Odniesieniem dla skuteczności nocnej prohibicji mogą być dzielnice pilotażowe. W nich najwyraźniej dostrzec można zmiany, jakie zachodziły po wprowadzeniu ograniczonego zakazu i rozszerzeniu go na całą stolicę.
12: Julian Rembelski, rzecznik prasowy dzielnicy Praga Północ. Z tego pilotażu, który został wcześniej u nas wprowadzony, w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej odnotowano 10% mniej interwencji straży miejskiej, a także nocnych interwencji, o 20% mniej policyjnych interwencji i o 52% mniej wykroczeń dotyczących spożywania alkoholu. To liczby coś pokazują. Cieszymy się także, że był to pewien przykład dla innych innych dzielnic, chociażby też z tego powodu, że wiemy o takim zjawisku, które nazywa się turystyką, powiedzmy zakupową czy alkoholową. Oczywiście to nie było nagminne, natomiast no, mamy świadomość, że takie zjawiska występowały.
13: No właśnie, czy w takim razie po tych 4 miesiącach działania ogólnowarszawskiego programu zauważyliście zmiany względem tego okresu, gdy tylko był pilotaż w 2 dzielnicach?
12: Tak, też to widać w badaniach opinii publicznej, bo rzeczywiście większość osób, które zamieszkują, deklarowało, że odczuło skutki tego ograniczenia, ale ocenia je pozytywnie. Natomiast też jest bardzo ważne to, że sam ten zakaz nie wpłynął jednoznacznie negatywnie na przedsiębiorców, którzy sprzedają. Przedsiębiorcy się dostosowali do tych nowych regulacji. Oczywiście pewnie są gdzieś pojedyncze przypadki, gdzie dochodzi do łamania tego zakazu, natomiast u nas w dzielnicy nie odnotowaliśmy tego i nie doszło do zamknięcia lokali. Po prostu te lokale przestały sprzedawać alkohol w tych wyznaczonych godzinach.
13: Dzielnicą, która od początku walczyła o ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu, były Bielany. Zarządowi dzielnicy nie udało się jednak przeforsować dołączenia do pilotażu. Pytamy więc, co przyniosły minione 4 miesiące.
14: Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany. Jako burmistrz bardzo o to zabiegałem, ponieważ jako dzielnica byliśmy niestety w niechlubnej czołówce dzielnic warszawskich pod względem liczby interwencji straży miejskiej, policji, a tak samo niestety aktów dewastacji pod wpływem alkoholu. I ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tego wprowadzenia tego zakazu, bo tych zgłoszeń mam ewidentnie mniej. Mam ewidentnie mniej aktów dewastacji mienia publicznego. Mówimy tutaj o parkach, o ławkach, o placach zabaw. A z drugiej strony nie widzimy absolutnie żadnej zmniejszonej liczby wydawanych koncesji. Na rynku wszystkie te punkty, które są, zostały. Wzrosło zadowolenie mieszkańców i to rozwiązanie, o które bardzo zabiegaliśmy, przynosi efekty, z czego ja naprawdę bardzo się cieszę, bo jak spokojnie się żyje, to wtedy wszystkim nam lepiej żyje jako mieszkańcom Bielan i całej Warszawy.
13: Temat nocnej prohibicji nie jest już sprawą lokalną. Nad regulacjami pracuje Sejm. Póki co nie doszło jednak do porozumienia.
1: Materiał przygotował Piotr Lędzion.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety, a mediana wynagrodzeń jest to ponad 2000 zł niższa od średniej krajowej. GUS wziął pod lupę polskie pensje. O szczegółach Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
15: O wynagrodzeniach nie warto mówić wyłącznie przez pryzmat jednej wartości, czyli popularnej średniej krajowej. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że obraz wynagrodzeń w Polsce jest znacznie bardziej zróżnicowany. Według najnowszych danych GUS w marcu 2026 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło 9698 zł i 95 groszy. Mediana wynagrodzeń była jednak wyraźnie niższa i wyniosła 7530 zł i 45 groszy. Oznacza to, że połowa zatrudnionych otrzymała wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa nie niższe. Już to pokazuje, że sama średnia nie opisuje w pełni sytuacji płacowej pracowników. W skali zróżnicowania wynagrodzeń mówią także wartości poszczególnych decyli. W marcu 2026 roku pierwszy decyl wynagrodzeń wyniósł 4806 zł, czyli tyle, ile wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 roku. A próg wejścia do najwyższej wynagradzanych 10% wynosił 15 424,85 zł. To pokazuje, jak silnie zróżnicowane są płace w gospodarce narodowej. Bardzo ciekawe wnioski przynosi także publikacja GUS Struktura wynagrodzeń według zawodów. Zawiera ona wyniki badania obejmującego podmioty, w których pracuje 10 i więcej osób. I pokazuje różnice w poziomie wynagrodzeń między grupami zawodów. Wśród wielkich grup zawodów najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w grupie przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników – 12 185,73 zł. Dla porównania, wśród specjalistów mediana wyniosła 9466 zł i 17 groszy, a wśród pracowników usług i sprzedawców 5281 zł i 3 grosze. Oznacza to, że różnica między najwyższą i najniższą medianą przekroczyła 6900 zł. Z badania wynika też, że przeciętne wynagrodzenie brutto w grupie przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników wyniosło ponad 15 tysięcy złotych, a wśród specjalistów blisko 11 tysięcy złotych. Dane te pokazują, że nie ma jednej typowej pensji.
2: Zawarte w publikacji dane pokazują również, że różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn nie są jednakowe w każdej grupie zawodowej. W większości wielkich grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa, a największe różnice odnotowano wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń – 23,7% oraz robotników przemysłowych i rzemieślników – 22,6%. Były jednak również grupy, w których mediana kobiet była wyższa niż mężczyzn. Dotyczyło to m.in. rolników, ogrodników, leśników i rybaków, gdzie przewaga wynosiła 6,5%, a także pracowników biurowych, gdzie ta przewaga wynosiła 0,2%. Takie dane, które teraz przedstawiamy, dają znacznie pełniejszy obraz rynku pracy. Pokazują nie tylko poziom wynagrodzeń, ale też ich rozkład oraz zróżnicowanie m.in. ze względu na wykonywany zawód i płeć.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Kiciu,
7: a?
6: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
10: Ponad 7 milionów Polaków jednocześnie pracuje i opiekuje się dziećmi albo dorosłymi, ale nie samodzielnymi krewnymi. Główny Urząd Statystyczny przyjrzał się temu, jak idzie im godzenie jednego z drugim. O szczegółach Krzysztof Jedlak.
11: Spośród wszystkich przebadanych przez nas osób w wieku od 17 do 74 lat, aż 17 200 000 to osoby pracujące. W tej grupie prawie 7 300 000 to osoby sprawujące jednocześnie opiekę nad dziećmi do 15 roku życia lub nad starszymi krewnymi, którzy takiej opieki wymagają. Godzenie pracy z obowiązkami opiekuńczymi jest oczywiście głównie domeną osób w wieku produkcyjnym, czyli najczęściej i najbardziej zaangażowanych zawodowo.

0: na konkretne utrudnienia w godzeniu tych aktywności, głównie na zbyt długi czas pracy, ale też na zbyt wyczerpującą pracę, czy nieprzewidywalny albo niedogodny jej harmonogram. W ostatnim przypadku może chodzić na przykład o pracę w nocy, czy też w weekendy. Widać więc, że umiemy, powiedziałbym, że bardzo dobrze godzić pracę z opieką i w zdecydowanej większości nie narzekamy na to, a jeśli coś nam w tym kontekście nie odpowiada, to czynniki związane z organizacją pracy, nie zaś sama konieczność czy potrzeba godzenia tych obowiązków. Wydaje się też, że wciąż istnieje możliwość wprowadzania rozwiązań, które z korzyścią i dla tych, którzy sprawują opiekę, i dla tych, którzy jej wymagają, i chyba też dla pracodawców, ułatwiałyby łączenie jednego z drugim. Na przykład większa elastyczność pracy mogłaby być istotna dla tych, dla których zbyt długi czas pracy lub jej harmonogram są poważnym wyzwaniem.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
2: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Walka z billboardami w Katowicach. Grupa mieszkańców założyła inicjatywę pod hasłem Wykopujemy reklamy. O to, jak działają, pytam członkinię tej grupy, Izabelę Bonisławską. Co to oznacza, że wykopujecie reklamy? Bo mam nadzieję, że nie łapiecie za łopaty i nie wykopujecie billboardów.
4: Nie, no tak dosłownie to nie wykopujemy. My działamy w granicach prawa i robimy wszystko legalnie.
3: O co chodzi w tej waszej akcji? O co chodzi w waszej grupie?
4: Nasza grupa powstała dlatego, że mamy dość takiego chaosu reklamowego, który jest w przestrzeni miasta, czyli te wszelkie billboardy, szmaty, wielkoformatowe reklamy i po prostu jest tego za dużo. Jesteśmy atakowani z każdej strony jakimiś informacjami i jesteśmy po to, żeby posprzątać trochę, wykopać te reklamy z przestrzeni publicznej.
3: Jak to robicie? Bo to wszystko odbywa się legalnie, formalnie. Jak to wygląda? Widzicie taki billboard i co dalej?
4: Wygląda tak, że z uprzejmości profilu Gliwice nie Hasiok otrzymaliśmy od nich taki skrypt, dzięki któremu nasz jakby system jest zautomatyzowany. No i działa to tak, że idziemy sobie, widzimy jakiś wielki billboard i po prostu sprawdzamy, czy jest on legalnie. Czyli robimy zdjęcie, dajemy lokalizację, sprawdzamy w geoportalu, na jakiej działce on leży. No i jeżeli leży na przykład na działce od Skarbu Państwa, no to na przykład wysyłamy taki wniosek do Urzędu Miasta z pytaniem, czy na taki billboard zostało wydane pozwolenie, żeby taki powstał. Albo jak jest na przykład przy drodze, to sprawdzamy, czy zostało wydane pozwolenie na budowę.
3: W ilu przypadkach odpowiedzi brzmi, że jest to nielegalne?
4: Jak ja tak sobie to sprawdzam, w sensie na przykład jak ja wysyłam zgłoszenia, no to jest to tak z, no, z 70%, że jest nielegalnych.
3: I co dalej? Już ustaliliśmy, że ten billboard jest nielegalny i teraz jak się go pozbyć?
4: W niektórych przypadkach jak na przykład taki wniosek trafia do PINW, czyli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, no to wtedy już oni sami biorą się do roboty i wypowiadają umowę albo sami to po prostu rozbierają. Ja już w sumie nie wiem, jak to wygląda po stronie PINW, no ale taki wniosek trafia do PINW i są ogromne kary, jak na przykład jest taki billboard przy drodze, więc szybko się takich billboardów pozbywają.
3: Wy działacie od końca sierpnia, ale macie już kilka takich naocznych sukcesów na swoim koncie. Jakbyś mogła o tym opowiedzieć, co wam się już udało zrobić, czy inaczej, co wam się udało wykopać z Katowic?
4: Pod koniec sierpnia tak się oficjalnie jakby ogłosiliśmy, bo już działamy od początku lata, tak zgłaszamy mocno te reklamy, a udało nam się wykopać reklamę na przykład na ulicy Ceglanej. Był to wielki billboard, gdzie wydawałoby się, że taki wielki billboard z taką konstrukcją budowlaną będzie legalny, a okazało się, że nie jest, że nie ma pozwolenia na budowę. No i w sumie szybko to poszło, bo chyba miesiąc i już go nie było, więc to była szybka piłka. Też przy cmentarzu komunalnym pozbyliśmy się paru billboardów. No i teraz czekamy jeszcze na wiele, wiele innych billboardów, które mają zostać ściągnięte, tylko jeszcze nie zostały, bo pewnie tam są jakieś rzeczy formalne po stronie inwestorów, czy tam odpowiedzialnych za te billboardy.
3: Czy wy zajmujecie się tylko tymi billboardami przydrożnymi, tymi wolno stojącymi, czy wszystkimi reklamami, które są w mieście? Jak to wygląda tutaj z tej strony?
4: Wszystkie reklamy, jakie są w mieście, w Katowicach na Granicznej.
3: Na osiedlu Paderewskiego.
4: Tak, na osiedlu Paderewskiego, dokładnie. Tam na płocie było pełno takich, no, materiałowych reklam. To też zostało zgłoszone i szybko to zostało ściągnięte, więc wszystkie reklamy, jakie są dookoła nas, czy na kamienicach, czy na jakichś wielkich budynkach, na Zenicie też jest taka wielka reklama. To wszystkie po prostu, które są, sprawdzamy ich po prostu legalność, czy czy są zgodnie z prawem postawione.
3: I tu można by się było zdziwić, bo jeżeli widzimy reklamę na jakimś budynku, czy na kamienicy, na fasadzie kamienicy, to generalnie chyba każdy z nas myśli, że ktoś się na to zgodził, a to wcale nie jest takie oczywiste.
4: Tak, tak, to nie jest oczywiste i w wielu przypadkach jest tak, że wcale nie ma na to zgody, ale one sobie po prostu wiszą.
3: I jak się zorganizowaliście? Bo podejrzewam, że nie działacie we dwójkę lub trójkę.
4: U mnie to wyglądało tak, że obserwowałam profil Gliwice Nie Hasiok, ja jestem z Gliwic, od ponad roku

0: Mieszkałam w Katowicach, no i widziałam, że w Gliwicach fajnie to działa i też chodziłam na spacery w Katowicach i denerwowały mnie te reklamy. I zastanawiałam się, co z tym zrobić, więc ja napisałam do nich, do Gliwice nie Hasiok, i serdecznie ich pozdrawiam. Co można zrobić, jak zgłaszać te reklamy, no bo oni już tą ścieżkę przeszli. Skierowali mnie do Agnieszki z Mieszkańcy dla Katowic. Ja się do niej odezwałam, no i się zadzwoniłyśmy. No i ona tam miała skrypt właśnie od chłopaków z Gliwice nie Hasiok. No i tak się zgadałyśmy, testowałam, jak to działa. Potem Agnieszka zorganizowała takie spotkanie online, gdzie zebrała chętnych ludzi do współpracy. No i tak działamy razem.
1: Czy można się do was jakoś zgłosić? Czy każdy mógłby też taką działalność jak wyprowadzić albo razem z wami?
0: Jest w ogóle bardzo taki pozytywny odzew. Jak założyliśmy konto na Facebooku, wykupujemy reklamy, to bardzo dużo osób do nas zaczęło pisać, że robimy super robotę, że wow, że w końcu w Katowicach coś się dzieje i bardzo dużo osób do nas wysyła jakieś właśnie zdjęcia reklam albo się pytają, jak mogą nam pomóc. Był ostatnio jeden chłopak, który chciał do nas dołączyć, no to dołączył do nas. Także można się do nas odezwać jak najbardziej. Też wielką pomocą jest po prostu wysłanie zdjęcia i lokalizacji, gdzie jest dana reklama, no bo wiadomo, Katowice są wielkie i nie jesteśmy w stanie obejść ich wzdłuż i wszerz sami, więc taka pomoc jest jak najbardziej fajna.
1: A ze strony urzędników, bo zakładam, że zasypujecie ich tymi wnioskami.
0: Tak, no zasypujemy ich. Fajnie by było, jakby udało się z kimś z urzędu spotkać i pogadać. Właśnie, żeby ich tak nie zawalać robotą, ale najlepszym takim sposobem byłoby po prostu, jakby weszła uchwała krajobrazowa, to wtedy może mieliby mniej roboty przez nas.
1: Ale widzę, że uśmiechasz się, myśląc o tym, że mają przez was dużo pracy.
0: Co ja mogę? Jak przynosi to efekt, to najlepsze właśnie, jak się zgłasza te billboardy i wiadomo, że on tam stał przez lata i potem go nagle nie ma, to jest taka ulga, że jednak da się to zlikwidować, że mamy jakąś moc.
1: No i tak jak wspominałaś, jeżeli 70% tego, co zgłaszacie, okazuje się być nielegalnym, to znaczy, że chyba jest tu jakiś problem.
0: No dokładnie tak, to jest właśnie zaskakujące.
1: Działacie już kilka miesięcy, ale rozumiem, że dopiero się rozkręcacie. Póki będą reklamy w Katowicach, będziecie i wy.
0: Tak, dokładnie. Mamy co robić. Pracy jest bardzo dużo nad tymi billboardami i reklamami, żeby je zgłaszać. Też walka może być zacięta, bo niektórzy robią tak, że jak się dowiadują, że jest postawiony nielegalnie, no to przesuną go dalej i walka jest na nowo. Mamy taki jeden przypadek na ulicy Lotnisko. Była reklama takiego sklepu. No i był zbyt blisko drogi, no to teraz został przeniesiony na te lotniska, więc teraz na nowo będzie sprawdzanie, czy on jest tam postawiony legalnie, czy nie. Także no, jest to taka droga przez mękę czasem, ale nie poddajemy się. Jesteśmy bardzo zawzięci.
1: Moim gościem była Izabela Bonisławska, członkini grupy Wykopujemy Reklamę. Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
2: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: W Warszawie pod ziemią trwają jazdy testowe na nowym odcinku linii metra M2.
4: Dzień dobry, proszę o chwilę uwagi. Mam nadzieję, że wszyscy mają już kaski, kamizelki wydane. Ja nazywam się Bartosz Sawicki, jestem rzecznikiem prasowym firmy Gulerma, generalnego wykonawcy drugiej linii metra. Jesteśmy dzisiaj na stacji C03 Lazurowa. Przed nami pierwszy przejazd, można powiedzieć, z pasażerami. Państwo będą pierwszymi pasażerami, chociaż pociągi testowe jeżdżą już od około 2 tygodni. To tak licznej grupy jeszcze nie przyjęły. Zapraszam na obiekt.
5: Jan Szyszko, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Jechało się bardzo równo, sprawnie i dobrze, i bardzo dobrze widzieć takie efekty. Można książkę poczytać, kawkę wypić. Przyjemnie, że ta podróż do centrum, wiadomo, że 20 minut, a nie w zależności od korków. No wiadomo, jak to było. No ja też mieszkałem kiedyś w tej okolicy, wiem, jak było.
4: Jak Państwo widzicie, sama konstrukcja stacji jest już wykończona. Informacja pasażerska zawieszona, oświetlenie odpalone. Wszystkie konstrukcje, podłogi są już ułożone na tej stacji C3 Lazurowa. To są ostatnie szlify, jeśli chodzi o wykończenie stacji. My swoją robotę kończymy najpóźniej 9 listopada i oczywiście skończymy ją w czasie, być może nawet parę dni przed terminem. Będziemy współpracowali oczywiście z nadzorem budowlanym, żeby ten proces przebiegał jak najszybciej. Na co musimy zwrócić uwagę? Te odbiory na STP Mory już się zaczęły. Odbieramy 30 hektarów i ponad 20 hal, nie tylko 3 stacje pasażerskie. Zasoby ludzkie, którymi my dysponujemy, ale też te, którymi dysponuje urząd, one są w oczywisty sposób ograniczone.
6: Tomasz Męcina, zastępca prezydenta miasta stołecznego Warszawy. To miało być małe, takie kuluarowe spotkanie, ale widać, jak metro jest ważne dla Warszawy. Cieszę się, że wszyscy mogliśmy sprawdzić, przejechać się i w spokoju już czekać na otwarcie tych kolejnych trzech stacji. To na pewno nie koniec. Jak wiecie Państwo, planujemy wydłużenie tej drugiej linii aż do Ursusa. W tej chwili trwa przetarg na prace przedprojektowe, więc na tym nie kończymy.
7: Jerzy Lejk, Metro Warszawskie, prezes zarządu. Zostało ogłoszone postępowanie na początku tego roku dotyczące wyboru wykonawcy prac przedprojektowych. Aktualnie otrzymaliśmy dwie oferty. Obie z tych ofert są poniżej naszego budżetu, więc jakby jesteśmy po właściwej stronie, jeżeli chodzi o finanse. Natomiast w tej chwili sprawa zawisła w Krajowej Izbie Odwoławczej. Ze strony, jak to w zamówieniach publicznych, strony dyskutują między sobą, tak to nazwę, na temat prawidłowości użytych określeń, prawidłowości wyliczeń. Były już dwie rozprawy. Najbliższa rozprawa na początku października, więc będziemy wiedzieli, na czym stoimy w tej sprawie.
3: Materiał przygotował Piotr Lędzion.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Polacy inwestują, żeby pomnożyć oszczędności, odłożyć na emeryturę i ochronić pieniądze przed inflacją. Velobank zapytał też o to, czemu nie inwestują. O szczegółach Piotr Arak.
8: Dlaczego Polacy nie inwestują? Okazuje się, że odpowiedź nie jest taka prosta, jakby mogło się wydawać na pierwszy rzut oka. Najczęściej słyszymy, nie mam wystarczających pieniędzy, tak odpowiada 41% osób, które nie inwestują. Niewiele mniej, bo około 40% wskazuje na obawę przed ryzykiem. Ale dalej pojawiają się już kwestie związane z wiedzą, z zaufaniem. Co piąty badany nie ufa produktom inwestycyjnym, a 19% mówi, że po prostu nie wie, jak inwestować. I to szczególnie ciekawie wygląda wśród młodych. W grupie 18-24 tylko 36% wskazuje brak środków jako podstawową barierę przed inwestycjami, a co trzecia osoba w tej grupie wiekowej nie wie, jak inwestować. Problemem nie zawsze jest brak kapitału. Czasem problemem jest brak wiedzy, jak zacząć przygodę z inwestowaniem. A ci, którzy już inwestują, robią to przede wszystkim po to, żeby pomnażać oszczędności. Tak odpowiada 30% osób inwestujących. Co piąty chce chronić pieniądze przed inflacją, która w ostatnich latach szczególnie dotknęła polskie społeczeństwo. No i podobny odsetek myśli także o przyszłej emeryturze. Najpopularniejsze formy inwestowania to fundusze inwestycyjne, akcje, giełda. Młodzi częściej wybierają ETF-y i kryptowaluty, a wraz z wiekiem rośnie znaczenie produktów oszczędzających na okres emerytalny, czyli takich jak IKE, IKSE czy PPK. Dla nas wniosek jest prosty. Rozwój inwestowania w Polsce to nie tylko kwestia zasobności Polaków, który często bywa mniejszy niż w krajach Europy Zachodniej, ale to także kwestia edukacji. Jeśli ktoś nie wie, jak działa ryzyko, nie rozróżnia produktów inwestycyjnych, to nie wie po prostu, jak zacząć. A nawet niewielkie oszczędności mogą pozostać na koncie, zamiast pracować przez lata.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Piotr Arak z Velobanku.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
9: Jesień w Skansenie w Chorzowie to jest czas, gdy spacer, nauka i twórcza zabawa łączą się w jedno. To jest piękny czas, moi drodzy. Nie tylko latem to miejsce przyciąga tłumy ludzi, bo jak się okazuje, na przykład coś takiego jak zwykłe wykopki kartofla, no to jest impreza, na którą przychodzi naprawdę bardzo dużo ludzi i dlatego postanowiono zrobić coś, co się nazywa Kartofel Bis. Ze mną jest Paulina Ciusgórska, dyrektorka Skansenu w Chorzowie. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
10: Dzień dobry.
9: To prawda, że tak dużo ludzi przyszło na te wykopki, że na prośbę właśnie mieszkańców postanowiliście powtórzyć tą imprezę.
10: Dokładnie tak. Mieliśmy rekord frekwencyjny, ponad 5,5 tysiąca osób postanowiło spędzić z nami tę taką pracowitą niedzielę w polu i że faktycznie sporo było takich telefonów, otrzymywaliśmy mnóstwo telefonów, czy będzie jeszcze jakaś możliwość zobaczenia tych prac polowych, czy planujemy jakąś jesień na wsi. Uznaliśmy, że to skoro jest zapotrzebowanie, zdecydowanie to myślę, że warto. I 10 października zaplanowaliśmy właśnie takie spotkanie. Jesień na wsi, nazywamy to roboczo kartoflem bis. Oczywiście nie na taką skalę, bo ta impreza jest jedyna w swoim rodzaju, ale faktycznie będzie można doświadczyć tych prac polowych. Już myślę w takim bardziej kameralnym zdecydowanie gronie. Zaprowadzimy wszystkich do zagród, gdzie będą prezentowane właśnie różnego rodzaju narzędzia, bo mówimy o kartoflu, ale też jest kartofel jest królem, ale królową jest kapusta. Mhm. Więc ta jesień nasza tą kapustą w zasadzie stoi. Jest czas kiszenia kapusty, zresztą tworzenia różnych kiszonek, bo to nie
9: bardzo
10: tylko kapusta,
9: zdrowe
10: ale
9: rzeczy.
10: Właśnie wszyscy się na ten jesienno-zimowy czas przygotowują.
9: Świetny
10: właśnie
9: probiotyk,
10: w taki sposób.
9: Tak, kapusta,
10: więc o tej kapuście też będziemy mówić w chacie Spanewnik, gdzie podczas Dnia Kartofla jest to szatkowanie i deptanie kapusty. Właśnie w tej chacie stworzyliśmy taką wystawę czasową z różnymi szatkownicami zabytkowymi, tak żeby przybliżyć tę tematykę. Następnie można będzie wziąć udział w czymś, co na kartoflu cieszy się dużym powodzeniem. To jest taki spacer rolnika, czyli różnego rodzaju konkurencje. Można powiedzieć takie siłowo-zręcznościowe, ponieważ tam jest dźwiganie worka z kartoflami na czas. Są oczywiście nagrody. Oprócz tego rzucanie workiem do wiader, różne
9: całym
10: biegi z przeszkodami. Nie, to już mówię o woreczkach takich. Natomiast
9: albo obieranie na przykład kartofla
10: tak,
9: na czas.
10: Tak, albo segregowanie, no bo też wykopki to był taki różnego rodzaju, poza tym, że się wykopało te kartofle, to jeszcze następowała segregacja, czyli oddzielano te dobre od tych gorszych. Te gorsze trafiały najczęściej jako pożywienie dla zwierząt, więc to segregowanie, dzielenie kartofli też oczywiście będzie, zgodnie z tradycją. Później zabierzemy wszystkich na wystawę Uniwersum, gdzie na pierwszym piętrze zgromadziliśmy taką wystawę związaną z pracami polowymi. Będą narzędzia rolnicze, będą pługi, więc to też jest taki debiut, ponieważ nie pokazywaliśmy tej przestrzeni wcześniej, więc można będzie faktycznie w tym czasie obejrzeć tę wystawę z przewodnikiem, który opowie, co do czego służy i w jaki sposób pracowano na polu. Natomiast zwieńczeniem całości będzie ognisko, z którego oczywiście będzie można skorzystać. Będą jabłka do pieczenia, no i kartofle również.
9: Skoro wspomniałaś o wystawie Uniwersum, która jest nowością w Skansenie w Chorzowie, bo ona powstała we wrześniu, to jest wystawa tak. Stała. Zachęcamy, żebyście ją sobie zobaczyli. A jeżeli chcielibyście wiedzieć wszystko o miodzie, a boicie się zapytać, to koniecznie przyjdźcie 24 października do Skansenu.
10: Tak, zdecydowanie. Wokół wystawy będzie się działo sporo, w zasadzie cały czas, ponieważ to jest nowa wystawa stała i mamy zaplanowane różnego rodzaju działania, warsztaty właśnie towarzyszące samej wystawie. I tak jak wspomniałyśmy 24 października o 12 spotykamy się z naszym skansenowskim pszczelarzem, panem Henrykiem Działo, który też jako przedstawiciel Związku Pszczelarzy pomagał nam merytorycznie tworzyć wystawę, więc to jest skarbnica wiedzy, ta osoba na pewno opowie o rodzajach miodu, o elementach apiterapii, czyli które miody na co korzystniej wpływają. Będzie też o samej pracy pszczelarza, będzie tutaj też demonstracja tego, w jaki sposób się pszczołami zajmować, więc...
9: Czy się ich bać?
10: Dokładnie, czy się ich bać, jak się też o nie troszczyć, bo to też jest ważny element edukacji. Również na naszej wystawie można to zobaczyć, czyli jakie rośliny miododajne posadzić, załóżmy na przykład w swoim ogródku, czego nie używać, czego nie stosować, żeby te pszczoły żyły lepiej.
9: Żeby nie zaszkodzić.
10: Dokładnie, dokładnie tak, także to wszystko będzie 24 października. No i oprócz tego, tak jak powiedziałyśmy, ta jesień w naszym muzeum jest też takim czasem właśnie przygotowania do tego takiego trochę może zaszycia się w domu, ale też podpowiadamy, w jaki sposób ten czas można spędzać. Zapraszamy oczywiście, bo ta przyroda niesamowicie się zmienia i warto do nas przychodzić regularnie. Ten październik obfituje wiele wydarzeń.
9: Czy ty polubiłaś miód w końcu?
10: Częściowo tak. Zaczynam się przekonywać, im więcej stykam się z pszczelarzami. Ta wystawa też, myślę, o tyle warto też zobaczyć naszą wystawę, bo jest tam tak dużo ciekawostek, tak dużo takiej wiedzy, która właśnie między innymi mnie, osobę nie lubiącą miodu, przekonuje do tego, żeby chociaż tymi małymi łyżeczkami rzeczywiście ten miód stosować, bo ma niesamowite właściwości. To też między innymi właśnie na wystawie przekonuje się, czytając o tych różnych rodzajach miodu, oglądając te słoiki, że może warto jakąś lemoniadę dosłodzić albo zrobić sobie jakiś taki shot imbirowo-cytrynowo-miodowy właśnie na ten nadchodzący czas zimowy.
9: Dużo podczas tej jesieni będzie także o lnie, o tym, jak on powstaje, od ziarenka aż do płócienka, tak się nazywać będzie to spotkanie.
10: Październik to jest ten miesiąc, który skłania do tego, żeby właśnie taką lekcję o lnie zrobić, bo to właśnie od lnu ta nazwa miesiąca została zaczerpnięta. Stąd też właśnie pokusiliśmy się oczywiście o takie spotkanie, o lekcję o lnie od ziarenka do płócienka. Tym razem to będzie 11 października. Spotykamy się w muzeum. Przede wszystkim przechodzimy na pole z lnem, gdzie jeszcze ten len można zaobserwować, jest nieścięty, więc można będzie wejść na pole z lnem. Następnie w tych chatach z Istebnej, z Brennej będzie można wziąć udział w różnego rodzaju zajęciach, bo mamy taką rekonstrukcję cierlicy. Jest to takie dawne urządzenie do łamania łodyg i własnoręcznie będzie można spróbować właśnie taką wstępną nić pozyskać. Zajęcia prowadzi nasza edukatorka Weronika Łacek, która jest góralką z pochodzenia i właśnie na co dzień również jako dorastająca młoda osoba miała okazję po prostu przy tym nie pracować i teraz to robi w naszym muzeum. Natomiast poza takimi doświadczeniami w pracy z samym lnem, również będziemy zapraszać na warsztaty stworzenia takich woreczków zapachowych, oczywiście lnianych, więc zwieńczeniem jakby tej lekcji o lnie będzie również część warsztatowa. Każdy będzie miał taką pamiątkę, którą będzie mógł sobie zabrać do domu.
9: To będzie spora lekcja też cierpliwości. Jeśli ktoś z Państwa jej nie ma, to tam się nauczy.
10: To tak, na pewno będzie można zasmakować, jak to zwykle u nas, zasmakować rzemiosła i myślę też potem docenić też to, że taka koszula lniana czy spódnica.
9: Dlaczego ona jest taka droga,
10: dlaczego
9: prawda? Dlaczego to tyle
10: droga
9: kosztuje? No Boże
10: zwłaszcza
9: święty.
10: Jeżeli kupujemy jakieś przedmioty, na przykład na naszych jarmarkach i one są wykonane własnoręcznie przez rzemieślników, no to wtedy na pewno otwiera się taka szersza świadomość, że bardzo dużo pracy trzeba włożyć, żeby taki produkt, który jest notabene zresztą bardzo trwały, bo tu też mówimy o tym, że ta obróbka tak długo też trwała, bo ci twórcy wiedzieli, że to jest na lata, tak? Że to nie jest jakiś produkt jednorazowy, czy tam jednosezonowy,
9: tak
10: jak teraz mamy taką odzież.
9: Dokładnie.
10: Tylko wtedy właśnie dlatego tak długo to trwało również, no, pomijając
9: prymitywne narzędzia. Bo jak coś się zrobiło, to raz, a dobrze.
10: Dokładnie
9: tak. Tak miało być, prawda?
10: Miało to służyć na lata, często jakoś pokoleniowo, z matki na córkę i tak dalej, bo ta odzież się zużywała, ale potem ją przerabiano, więc ten materiał był naprawdę drogi.
9: Wszystko o lnie, czyli od ziarenka do płócienka 10 października w Chorzowskim Skansenie, ale to oczywiście, moi drodzy, jeszcze nie wszystko, bo zaproszeń na różne wydarzenia i twórcze zabawy mamy dla Was dużo więcej, od choćby na przykład spacer uważności. Startuje taki nowy cykl u Was.
10: Dokładnie tak. Ponieważ muzea na wolnym powietrzu, takie jak nasze Muzeum Chorzowskie, są takim miejscem, gdzie myślę, że wszyscy tego doświadczamy. Można się trochę odciąć od tego zewnętrznego świata. Zdecydowanie tego się doświadcza w naszym muzeum. Chodzimy do zupełnie innej krainy, gdzie problemy na moment przynajmniej przestają istnieć. Ten zgiełk, chociaż w zasadzie za Stadionem Śląskim mamy tory tramwajowe, ale ten zgiełk faktycznie ucicha i nasza przestrzeń zdecydowanie sprzyja temu, żeby sobie odpocząć, trochę się zregenerować. I pomyśleliśmy nad tym tak bardziej intensywnie, żeby wprowadzić spacer uważności, który w zasadzie zaproponowała jeden z naszych pracowników, Jola Turley, która jest też psychologiem, zaproponowała właśnie taki spacer uważności, który relaksuje, który bazuje na redukcji stresu, który troszeczkę wycisza. Testowaliśmy ten spacer na naszych pracownikach, tak trochę się wypowiedziałam, że testowaliśmy, ale zaprosiliśmy na taki spacer naszych pracowników. No i szczególnie, myślę, doświadczyliśmy doświadczyliśmy tego, że w przestrzeni naszego muzeum są faktycznie takie drobiazgi, na które na co dzień nie zwracamy uwagi. Albo mamy jakieś gwiazdy, jakieś szczególnie interesujące obiekty w chałupie, na których się skupiamy, a podczas tego spaceru zauważyliśmy coś zupełnie innego. Więc właśnie temu służą też te spacery uważności. Chcemy również regularnie do tych spacerów powracać. Jesień jest fantastycznym czasem właśnie na to, żeby właśnie spacerować, korzystać z tej przyrody. Troszeczkę się czasami nawet, myślę, zmusić do wyjścia z domu, więc bo to też jest taki czas, że lubimy się zaszyć, ale to też jest taki moment, żeby ruszyć się i być trochę bardziej aktywnym. No i właśnie się troszeczkę zrelaksować. Stąd też pomysł na taki spacer. Myślę, że można go też nazwać takim spacerem w głąb siebie, bo też doświadczenia właśnie takiego spaceru uważnościowego powodują, że trochę sami ze sobą podyskutujemy, wrócimy do ciekawych wspomnień, bo to też jest właśnie takie ożywianie takich przyjemnych zdarzeń z naszego życia właśnie za sprawą spaceru po naszej ekspozycji. Nie chcę za dużo mówić, żeby nie zdradzać, natomiast bardzo zachęcam. Startujemy, są dwa terminy, 12 i 14. Szczegóły są na naszym Facebooku i na stronie internetowej, bo są to spacery kameralne. Nie muszę o tym mówić, ale to podkreślę, no tak, maksymalnie 10 osób.
9: W dużej grupie
10: osób.
9: Też trudniej by się było, że tak powiem, skupić i o ten spokój.
10: Dokładnie,
9: prawda?
10: Tak. Wtedy na pewno się pojawia więcej rozpraszaczy chociażby, a chodzi o to, żeby mieć właśnie komfort odbywania takiego spaceru. Także zaczynamy, natomiast będziemy się starali wprowadzać
9: te spacery. I na stronie proszę wypatrywać kolejnych, tak. Bo takie właśnie spotkania różne odbywają się cyklicznie, podobnie jak na przykład spacer z ornitologiem albo z psim behawiorystą. To też niedawno zapoczątkowaliście te spotkania właśnie z behawiorystami, tak?
10: Tak, spacer z behawiorystą 25 października. Widzimy, że to jest bardzo popularne wśród właścicieli czworonogów. Natomiast zaskakujące jest, że czasami bilety na ten spacer kupują sobie osoby nieposiadające psa. Więc też się tak zdarzyło, że po prostu ktoś miał ochotę pobyć w takim towarzystwie, tak,
9: jakiegoś czworonogu, niekoniecznie
10: swojego, dokładnie tak, więc to też było takie dla nas i dla samego
9: Czyli
10: prowadzącego.
9: Czyli tak też można, to też nie jest tak, że jak nie mamy psa, to nie możemy wziąć udział w tym spacerze, tak?
10: Dokładnie tak, no tak się zdarzyło, nie odmawialiśmy absolutnie tego spaceru, natomiast rzeczywiście, no, założenie jest on dedykowany właśnie właścicielom psów i samym czworonogom. Widzimy, że to jest, no, też fajne doświadczenie i też zadanie edukacyjne muzeum, bo do naszego muzeum oczywiście można przyjść z psem niezależnie, czy jest to spacer z psim behawiorystą. Tak po prostu można do nas przyjść z psem, byleby ten pies był na smyczy. No, mamy trochę takich udogodnień zastosowanych typu miski, teraz mamy tam specjalne kosze na psie, niespodzianki, odchody, więc to też w naszym muzeum funkcjonuje, ale ten wymiar edukacyjny, o którym powiedziałam, to jest właśnie to, że pokazujemy, jak w naszym muzeum spacerować, uwzględniając to, że mamy tutaj dzikie zwierzęta, bo u nas się pojawiają i sarny, i zające, więc ten pies na smyczy, no, może czuć tę zwierzynę, zanim człowiek zauważy, to pies już dawno wyczuje. Druga rzecz, że mamy na terenie muzeum własne zwierzęta hodowlane, mamy króliki, mamy kozy, mamy owce, konia, krowę, więc też chodzi o to, żeby te nasze zwierzęta czuły się komfortowo podczas takiego zwiedzania.
9: W końcu są u siebie. Chorzowski skansen, jego dyrektorka Paulina Ciuzgórska była gościem. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
10: Dziękuję bardzo.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Ledwo żyjesz, a sobota dopiero się zaczyna? Tomasz Obertyn doskonale wie, jak to jest. W każdą sobotę o 7 rano wjeżdża z bezkompromisową dawką energii, która zastąpi każdą potrójną espresso. Włącz Antyradio. Podkręć głośność i przetrwaj ten poranek w rockowym stylu. Śniadanie ustyranego w Antyradiu. Zamów i sprawdź, czy postawi cię na nogi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco. Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Van Halen. Pijama Porno. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Dzień dobry wieczór, kochany sobotni narodzie. Tomasz Ambroży Obertyn, styrany po całym tygodniu pracy, prowadzący drugiej klasy. To ja melduję się na posterunku w śniadaniu u Styranego. Zapraszam, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Dzisiaj jak zwykle na stół wjeżdża 10 gorących, parujących jeszcze absurdów, którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu w formie listy przebojów. Dzisiaj w programie między innymi leży leśnik na leśniku, dyplomacja przez wielkie D, czyli jak USA groziły Grecji. Będą również opowieści ze Stanów Zjednoczonych, Polski oraz lew czarownica i motocyklista w szafie. To wszystko i o wiele więcej do godziny 10. Zostańcie ze mną, no i oczywiście gramy najlepszego rocka na świecie. Ma się rozumieć, w końcu jesteśmy w Antyradiu.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Lista przebojów 10 największych absurdów, które wydarzyły się w ostatnim tygodniu. W śniadaniu u Styranego miejsce 10. Czas na błyskawiczny przegląd internetowych nagłówków z głowy, czyli z niczego. Leśnik wziął butelkę do ręki. Trudno uwierzyć, co zobaczył w środku, donosi portal O2.pl. Myślał, że to kolejne porzucone w lesie szkło, jednak ten widok go zaskoczył. Leśnik z Andrychowa znalazł butelkę. Okazało się, że w jej wnętrzu powstał miniaturowy ekosystem, czytamy. No i to jest science fiction na miarę naszych możliwości. Postapokaliptyczna wizja małopolskiego, przejętego przez ekosystemy powstające w butelkach po alkoholu. Takie nasze The Last of Us. Albo właściwie bardziej Planeta Małpek.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Audycja Nie Hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Figurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofilii.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję.

0: suki do prania. Drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie soboto pranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Piękny dzień, piękna pogoda. Dobrze mieć w głośnikach i w aplikacji. Aplikacji Antyradia, ma się rozumieć, najlepszego roka na świecie, bo to jest idealna ścieżka dźwiękowa do weekendu i w ogóle do spędzania tak życia. Tomasz Ambroży Obertyn, wasz styrany prowadzący drugiej klasy. Kłaniam się na posterunku. Do godziny 10 trwa odliczanie 10 największych absurdów minionego tygodnia. Co dziś będzie na miejscu pierwszym? O, to się wszystko okaże przed 10. No a tymczasem miejsce 9. Wiadomość z portalu, którego dewiza to prawdziwi przestępcy i wypadki. 2 lata unikał policji. Gdy go w końcu znaleźli, nie chciał otworzyć drzwi, czytamy. No i co? No i sobie poszli.
2: No i cześć. Śniad.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Kolejne śniadanie u Styranego i kolejna lista przebojów 10 największych absurdów minionego tygodnia. Miejsce 8 to łamiąca wiadomość ze świata wielkiej polityki. Ambasador USA, słuchajcie, miała grozić Grecji obaleniem rządu. Jak donosi The Wall Street Journal, w marcu w Atenach doszło do awantury pomiędzy Kimberly Guilfoyle, prywatnie byłą narzeczoną Donalda Trumpa Juniora, a greckim ministrem. Kiedy zabrakło argumentów, przedstawicielka USA wskazała na Rumunię, gdzie rząd akurat się chwiał i powiedziała: możemy to zrobić każdemu, możemy to zrobić tutaj. No i to się nazywa dyplomacja przez wielkie D. W ogóle fraza możemy to zrobić tutaj ma ostatnio w kontekście hollywoodzkich elit spore wzięcie.
0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.

0: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
2: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
3: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
2: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
3: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
2: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Dużo dobrego.
9: Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: 3,17,41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii jak szukasz na

0: telefon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Jedziemy z najlepszym rockiem na świecie, z klasyką rocka. Jeśli takie dźwięki słyszycie, znak, że macie włączone Antyradio i bardzo dobrze. Tomasz Ambroży Obertyn, Styrany Życiem prowadzący. Odliczam od miejsca 10 do 1. 10 największych absurdów minionego tygodnia. Miejsce 7. Czas na doniesienia z mchu i paproci. Portal kryminalki.pl donosi. Napisał z lasu do sąsiadki, że się zgubił. Gdy go znaleźli, leżał pijany w trawie. Mężczyzna wybrał się na grzyby, a po zmroku stracił orientację. Zdołał skontaktować się ze znajomą, która zawiadomiła służby. W poszukiwaniach uczestniczyli policjanci i strażacy. Zabłąkany wędrowiec nie potrafił udostępnić lokalizacji ani odczytać odniesień leśnych. Mówi, że idzie wzdłuż kanału, którego nie może przekroczyć. No, ponoć idąc tak dotarł aż do granicy stanu. Stanów Zjednoczonych Polski, zapytacie? Nie, stanu pomroczności jasnej.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Lecimy z odliczaniem 10 największych absurdów minionego tygodnia w Śniadaniu u Styranego. Tomasz Ambroży Obertyn, wasza Audrey Hepburn na miarę możliwości. Odliczam od miejsca 10 do 1. Zbliżamy się do półmetka, teraz miejsce 6. Czas na łamiącą wiadomość, czyli Breaking News z Lęborka. Portal, którego dewiza to prawdziwi przestępcy i wypadki, donosi. Pijany motocyklista wjechał w starszą kobietę na pasach, zgubił pasażera i uciekł. Policjanci odnaleźli go w szafie u matki. Co ciekawe, to wydarzenie to także streszczenie scenariusza prequela filmu Lew Czarownica i Stara Szafa.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł.

0: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Nie, jakie to składniki?
0: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
0: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste, to zielone.

0: suki do prania. Drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie soboto branie w Dino. Najbliżej ciebie. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: 10 największych absurdów minionego tygodnia. W śniadaniu u Styranego Tomasz Ambroży Obertyn, wasz styrany życiem prowadzący, czyli Audrey Hepburn, na miarę naszych możliwości. Odliczam od miejsca 10. Największe absurdy minionego tygodnia. Dotarliśmy do miejsca 5. Donald Trump oznajmił, słuchajcie, niedawno, że zmienia nazwę sztucznej inteligencji z AI na SI. Super inteligencję. Pierwszy pomarańczowy prezydent USA przekonuje, że AI nam nie zagraża i nie ma co jej regulować. Wie, co mówi, bo w końcu na komputerach zna się jak mało kto. Trump zapytany jakiś czas temu, czy jego syn Baron ma większy talent do biznesu czy do polityki, powiedział: technologia. Wyłączam mu laptop, wracam za 5 minut, a on ma ten laptop włączony. Pytam, jak to zrobiłeś? A on: to nie twoja sprawa. Ma niewiarygodny talent do technologii, mówił Donald Trump. No, geniusz, trzeba powiedzieć. Ja w dzieciństwie też miałem talent do technologii, byłem nawet pilotem. Do telewizora.
0: Śniadanie u

0: Radio.
1: Piękny dzień z najlepszym rokiem na świecie i z klasyką rocka. Każdy dzień wygląda pięknie i tak też jest dzisiaj. Śniadanie u styranego. Tomasz Ambroży Obertyn, wasz styrany życiem prowadzący. Ja serwuję porcję 10 parujących, gorących bzdur, którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu. No i odliczam oczywiście od miejsca 10 do 1. Powoli zbliżamy się do pudła. Tuż za pudłem miejsce 4. Teraz prosimy wszystkich mieszkańców Śląska o zażycie czegoś uspokajającego, ponieważ przenosimy się do Sosnowca. Sosnowiec, słuchajcie, to pierwsze miasto w Polsce, w którym przedszkola wydłużyły godzinę otwarcia do 20. No, jak mówią eksperci, lekarze, psychologowie, dzięki temu dzieci mniej czasu w ciągu doby będą bezpośrednio wystawione na Sosnowiec.

0: Right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
1: Dużo dobrego.
2: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Po reklamie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: W śniadaniu u Styranego odliczamy 10 największych absurdów minionego tygodnia. Lista przebojów. Tomasz Ambrożobertyn na posterunku. I kochani, dotarliśmy do miejsca trzeciego, czyli do pudła. Teraz czas na błyskawiczny przegląd branżowej prasy. Portal kryminalki.pl donosi o niezwykłym zdarzeniu drogowym, do którego doszło nieopodal Siestrzechowic. 24-latka ominęła bariery i wjechała na most, którego nie ma. Auto spadło do rzeki, czytamy. No, całe szczęście nie jechała polskim samochodem elektrycznym Izera, którego nie ma, bo by się jeszcze bardziej poobijała.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Śniadanie u Styranego, czyli śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości. Tomasz Ambrozo Obertyn w roli Audrey Hepburn. Odliczam 10 największych absurdów minionego tygodnia. No i dotarliśmy już do pudła. Teraz srebro, czyli miejsce drugie. Suczka Kobra, jeden z pierwszych psów służbowych Straży Marszałkowskiej, słuchajcie, zakończyła pracę w Sejmie i przeszła na zasłużoną emeryturę. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w uroczysty sposób przeniósł psią funkcjonariuszkę w stan spoczynku. 8 lat w służbie, nienaganna opinia, brak kar dyscyplinarnych, nigdy nie szczekałaś w Sejmie. Dobra, podpisane, od jutra masz wolne, spocznij. Mówi do czworonożnej funkcjonariuszki na nagraniu opublikowanym w sieci pan marszałek. No, powiecie, że fakt, iż nie szczekała w Sejmie, to nie jest wcale takie wielkie osiągnięcie. Chociaż nie o wszystkich parlamentarzystach można powiedzieć to samo.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: this is Brian from AC/DC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody, this is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie.
4: Autopromocja. Nie hańbi.
5: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antiradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antiradiu. Dla wszystkich radiofili.
4: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz

0: Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
2: A wiesz dlaczego?
1: No właśnie nie.
2: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
1: Okej, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
2: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
1: Swanson?
2: Mądra suplementacja już od 57 lat.
1: To brzmi jak przemyślany wybór.
3: Swanson. Zadbaj o swoją odporność. Już teraz.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: Czyta lektor AI.

0: tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram. Stokrotka.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: gramów różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda.
3: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
4: Lidl, to się opłaca.

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Lista przebojów w śniadaniu u Styranego, 10 największych absurdów. No i dobrnęliśmy do miejsca pierwszego. Teraz news z cyklu 007 Arebur. Wywiad Korei Południowej, słuchajcie, poinformował, że 42-letni północno-koreański dyktator Kim Jong-un jest ekstremalnie otyły. Ma ważyć, według danych wywiadowczych, przeszło 140 kg. Jego choroba obserwowana jest na całym świecie, ponieważ nagła śmierć mogłaby wywołać pytania o sukcesję, no i stabilność państwa posiadającego broń jądrową. Co ciekawe, gruby Kim miał rzekomo wybrać już swoją następczynię i jest nią podobno jego nastoletnia córka, Kim Chue. No, ciekawe, czy społeczeństwo odczuje różnicę.
2: Czuje?
3: Au, czuje! No przecież igły to są.
2: Czuje.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: I to by było na tyle w dzisiejszym śniadaniu u Styranego. Na kolejne zapraszam za tydzień od 7 do 10. Tomasz Ambroży-Obertyn. Ja już dziękuję bardzo, kłaniam się nisko. Wracam do Was w poniedziałek od 16 do 20 z Małgorzatą Małgowierzejewską. Zapraszamy na parę zgłośników. No a po mnie Antyradio oczywiście nie przestaje grać, także nie kręćcie tam gałką na radioodbiorniku. Miłego dnia, trzymajcie się. Buźka!

0: reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99. 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dużo dobrego!
4: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto dużo dobrego!
3: Za mniej!
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Gastorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, jak szukasz na

0: dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama.

0: Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Antyradiu.
1: 8 minut po godzinie 10. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w sobotę 3 października. Skok w rok rozpoczynamy, natomiast tak sobie myślę, że no, skok to na stację benzynową jest i to tłumny. Zastanawiam się, ile osób słucha Antyradia w kolejce do dystrybutora. 95, 6,73, diesel 7,88, no ogólnie ponad złotówę taniej, więc wszyscy się cieszą i takie ceny będą obowiązywać do poniedziałku włącznie. Tak sobie też myślę, że kanistry stały się towarem chodliwym, tak żeby na później sobie trochę pobrać. Kanister z napisem Antyradio, to byłaby fajna rzecz. No czegoś takiego jeszcze nie mamy, ale mam koszulkę, kawę i kubek Antyradia. To będzie do wygrania w konkursie Antybohater po godzinie 11.30, a zaczynamy spokojniutko, pięknie, od utworu z imieniem na A. No ja wiem, że to jest utwór, który ucieszy co najmniej jedną osobę.

0: Megadeth w Antyradium. Mam nadzieję, że dla Państwa to nie jest bad day. Na pewno dzień lepszy z Antyradiem. To jest Skok w Rok, oczywiście. Natomiast pan Grzesiek komentuje moje pomysły. Kanister Antyradia to sztos pomysł, tylko nie wiem, czy moja 20-letnia Toyota wytrzymałaby taką dawkę dodatkowej mocy. No tak, ona mogłaby wtedy odkryć w sobie jakieś pokłady, nie wiem, DeLoriana, jak z Powrotu do Przyszłości. Ja muszę z kierownictwem poruszyć ten temat kanistrów Antyradia. Może nawet z wkładem. Zrobimy jakiś taki konkurs. Mam nadzieję, że to spotka się z aprobatą wyższych szczebli. No dobra, to lecimy dalej. Proszę Państwa, w tej godzinie będzie jeden z lepszych riffów w polskiej muzyce, czyli Oddział Zamknięty, Ten Wasz Świat. Będzie także Aerosmith czy Foo Fighters.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.

0: Radio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
8: Nie. Jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
8: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play.

0: płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na MediaExpert.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgon.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
12: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
13: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
14: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na

0: to Moto Branie w Dino. Najbliżej ciebie!
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Rage Against the Machine. Three Doors Down. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Skok w rock w Antyradiu.

Foo Fighters na antenie Antyradia. Mam wrażenie, że od premiery filmu Don't Look Up, nie patrz w górę, media mniej więcej tak raz w miesiącu, czasem częściej, straszą asteroidami. No i znowu straszą. Asteroida 025 UK9 przeleci nieopodal Ziemi w odległości około 370 tysięcy kilometrów, czyli mniejszej niż odległość od Ziemi do Księżyca. Niestety jej nie zobaczymy. Jest też malutka, ma około 5 metrów średnicy, ale pikanterii dodaje fakt, że asteroida przeleci obok Ziemi w Halloween w nocy z 30 na 31 października, więc może jednak nas przestraszy, zrobi takie buh! Albo założy, nie wiem, nos klauna. Klauny są przerażające, ja przynajmniej się trochę boję. Tak, to już zespół, który z asteroidami też ma coś wspólnego, ale w innym utworze akurat. Tutaj Dream On.

0: I tak oto dotarliśmy już prawie do końca pierwszej godziny naszego spotkania. To oczywiście Antyradio i to jest Skok w Rok. A w przyszłej godzinie opowiem Państwu, jak zostać Argentyńczykiem albo Argentynką. Nigdy to nie było tak proste jak teraz. No i będzie konkurs Antybohater do wygrania, koszulka, kawa i kubek Antyradia.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
6: Gwiazdy Roka w Antyradio.

0: Autopromocja. Nie hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofili.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
4: Czyta lektor AI.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Danio, tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: w Antyradiu.
1: 8 minut po godzinie 11. Konrad Czubaj, dzień dobry w drugiej godzinie Skoku w Rok. Proszę Państwa, jeśli marzyliście o tym, żeby zostać Argentyńczykiem albo Argentynką, jest to dzisiaj bardzo proste, znaczy w pewnym sensie. Bo Argentyna zmagająca się z zadłużeniem zaproponowała wczoraj takie rozwiązanie. Jeśli wpłacicie 350 tysięcy dolarów na rzecz Skarbu Państwa Argentyny, to jest bezzwrotna wpłata, no to można dostać paszport. Można także kupić obligacje, tutaj 800 tysięcy dolarów, więc wtedy ma się i obligacje, i paszport również. Można dopłacić także za swoją rodzinę. Za małżonka 100 tysięcy dolarów, dzieci do 18 roku życia po 25 tysięcy dolarów za głowę. No więc jak ma się dwoje dzieci, to za pół bańki można mieć argentyńską rodzinę i powiedzieć, że Messi jest naszym ziomkiem, rodakiem. O. Przy okazji jeszcze artykuł jest okraszony zdjęciem prezydenta Argentyny, Javier Milei się nazywa on. No, wygląda trochę jak takie połączenie Elvisa Presleya i John'ego Cash'a, powiedzmy. Sprawdźcie sobie koniecznie, jaki ma fryz i bokobrody. To jest coś niesamowitego. Aż wpisałem Javier Milei i Elvis Presley. Okazuje się, że jest fanem i przy pewnych okazjach nawet zdarzało mu się zaśpiewać coś z repertuaru króla. Proszę bardzo, czego to się człowiek dowie? Javier Milei, tak on się nazywa. A to jest Stained w Antyradio. It's been a while. No pięknie.

0: każdy gitarzysta, który podjął się grania tego riffu, wie, że to jest bardzo trudny riff do zagrania. Znaczy bardzo, dosyć trudny, zwłaszcza jak się go jeszcze gra przez długość całego utworu. Naprawdę, John Frusciante. No ale on ma paluchy, no potrafi chłopaki, naprawdę, kocham gościa. Natomiast a propos Snow... Sypnęło w Tatrach jakiś czas temu i jeśli wybieracie się w góry, to naprawdę ostrzegam, bo zimowy warun jest konkretny. Na rysach to trzeba mieć na pewno raki, czekan też się przydaje, zmrożone wszystko. No i ogólnie tam powyżej schronisk jest tak trochę zimowo. Chociaż teraz, jak patrzę w kamerki online, to troszkę się tutaj rozpuściło, no i nawet trochę ludu wyszło nad jakieś tam stawy. W Dolinie Pięciu Stawów widzę się opalają, więc tak, no tam trochę niżej jest elegancko, wyżej jest zima. Dobrze, tyle na temat warunków pogodowych w Tatrach. Wracam do Państwa niebawem z konkursem Antybohater. Do wzięcia będzie koszulka, kawa i kubek antyradia.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Bill Levalo, a.k.a. BV.
2: It's Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa and you're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
8: Nie. Jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
8: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
9: Dużo dobrego.
10: Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play.

0: Faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Wygenerowano z AI.

0: 20% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi

0: Każdy bohater.
1: Tak, czyli co sobotni konkurs, w którym regularnie można zaopatrzyć się w merch Antyradia. Do wygrania jest stały zestaw, koszulka, kawa i kubek Antyradia. A celem konkursu jest odgadnięcie tożsamości antybohatera na podstawie moich podpowiedzi. Ten antybohater to jest oczywiście wykonawca muzyczny, ale płci obojga, znaczy może być i kobieta, i mężczyzna. Podpowiedzi będą trzy. Pierwsza już za moment, druga przed godziną 12, trzecia po 12, a później demaskujemy antybohatera muzycznie. Zagramy jego albo jej numer. Dobrze, lecę z pierwszą podpowiedzią. Gdyby zmienił płeć, byłby nożem. Proszę pisać pod antybohater@antyradio.pl. Gdyby zmienił płeć, byłby nożem. To taka w sumie, jak to się nazywa? Krzyżówka.

0: czas na drugą podpowiedź w konkursie Antybohater. Przypomnę jeszcze pierwszą. Gdyby zmienił płeć, byłby nożem. Druga podpowiedź, jego inicjały to Tadeusz Mazowiecki, 12 września 1989 roku, razy dwa. Antybohater@antyradio.pl. O kogo może chodzić? Proszę działać. Tadeusz Mazowiecki, razy dwa. A trzecia podpowiedź w przyszłej godzinie.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gunn and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy. Już 7 października w Netflixie.
7: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8

0: Suki do prania. Drugi tańszy produkt, tylko 5 zł. Takie soboto pranie w Dino. Najbliżej ciebie. Po reklamie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Kobiety bohater.
1: To już prawie 10 minut po godzinie 12, co oznacza trzecią godzinę naszego spotkania, trzecią odsłonę konkursu Antybohater i trzecią podpowiedź w tym konkursie, w którym, przypomnę, do wygrania jest koszulka, kawa i kubek antyradia. Maile piszecie pod antybohater@antyradio.pl, a dwie pierwsze podpowiedzi brzmiały tak. Gdyby zmienił płeć, byłby nożem. Druga podpowiedź. Jego inicjały to Tadeusz Mazowiecki, 12 września 1989 roku, razy dwa. To jest chyba najdłuższa i najdziwniejsza jak dotąd podpowiedź w konkursie Antybohater. I trzecia podpowiedź. Uwaga, jest znany z zespołu o trzech majuskułach. Jest znany z zespołu o trzech majuskułach. Proszę próbować. antybohater@antyradio.pl. Rozwiązanie niebawem, a tymczasem zespół, to chyba najbardziej znany zespół rockowy wśród amatorów. Ostatnio widziałem taką nagrywkę z teleturnieju pewnego, gdzie trzeba było rozpoznać zespół na podstawie zdjęć. Jeden i drugi uczestnik co chwila próbował desperacko. AC/DC? AC/DC? Czy może to jest AC/DC? A tam była Metallica, Aerosmith, Bon Jovi, z tego co pamiętam. No, wszystko się kojarzyło z AC/DC. I to właśnie ten zespół. Na antenie Antyradio oczywiście.

0: antybohater.
1: A to już finał naszego konkursu. Dzisiejszym antybohaterem był, uwaga, Ville Valo. Pierwsza podpowiedź: gdyby zmienił płeć, byłby nożem. No, Ville Valo jest Finem. Gdyby zmienił płeć, byłby Finką, czyli modelem noża właśnie. Druga podpowiedź: jego inicjały to Tadeusz Mazowiecki 12 września 1989 roku razy dwa. Wtedy to premier wykonał gest Wiktorii palcami. Razy dwa to jest Vivi, czyli Ville Valo. Zresztą tak Ville Valo przedstawia się na naszej antenie, pozdrawiając was czasami, bo mamy jego pozdrowienia. I trzecia podpowiedź: jest znany z zespołu o trzech majuskułach. Majuskuła to wielka litera, a ten zespół to oczywiście Him. No i wobec powyższego dzisiaj triumfuje Jacek. Jacek jeszcze mi nie wysłał, co chciałby powiedzieć na antenie, ale może jeszcze dośle, to przekażę. A my słuchamy Ville Valo, Him, Wicked Game w Antyradiu.

0: This is Doug McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Anti Radio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Czysta esencja rocka prosto z tłoczni. Bartek Synowiec melduje gotowość i serwuje świeże kawałki, recenzje oraz bilety na najlepsze rockowe koncerty. Włącz świeży towar w każdą sobotę po 18:00. Tylko w Anti Radio. Dobry ten towar, Synowiec. Zapomnij o powierzchownych plotkach z sieci. W niedzielę po 20:00 redaktor Wiesław Weiss otwiera muzyczne archiwum pełne autentycznych historii i kultowego brzmienia. Prawdziwa wiedza i muzyka, która przetrwa każdą próbę czasu. Teraz rok w Anti Radio. Naucz się czytać uszami. Autopromocja. Nie hańbi.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
4: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
3: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
4: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
3: Swanson?
4: Mądra suplementacja już od 57 lat.
3: Przekonuje mnie to.
5: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4

0: wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kontra MMA 9. Dolnośląskie Święto Sportu Walki już 10 października we wrocławskiej Orbicie. 14 walk w formułach MMA i K1. Kontra to czysty sport, zero freak fightów. Oglądaj na żywo lub w systemie pay-per-view. Ostatnie bilety na www.kontramma.pl. Poleca Antyradio.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
11: Po reklamie.
12: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

Wesoła, energetyczna muzyka na antenie Antyradia. Bolan i Danko Jones, At War With Myself. Jacek napisał do mnie, ten właśnie Jacek, który wygrał dzisiejszy konkurs Antybohater. Pozdrowienia dla najlepszej rockowej redakcji na świecie i wszystkich słuchaczy oraz może moich sąsiadów, którzy codziennie razem ze mną słuchają Antyradia, czy tego chcą, czy nie. Poszło w świat, dziękuję Jacku. Natomiast teraz zmieniamy temat. Proszę Państwa, Tony Iommi odebrał uroczyście Order Imperium Brytyjskiego. Wydarzyło się to kilka dni temu na zamku Windsor. Odebrał ten order z rąk księżniczki Anny. To za jego działalność nie tylko muzyczną, ale także charytatywną. Pomaga ofiarom klęsk żywiołowych, a także chorym na raka, za co bije wielkie brawa. A zatem, a propos wielkości jeszcze, no, poza wielkim krzyżem, który nosi na piersi, teraz może jeszcze zainstalować sobie ten przepiękny order Imperium Brytyjskiego. A to już Ozzy Osbourne na antenie Antyradia.

0: Rammstein, Zone, genialny teledysk do tego utworu, pamiętam, Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków, w tej roli oczywiście członkowie zespołu Rammstein, wydrujący w kopalni. Tak kończymy trzecią godzinę naszego spotkania, to Antyradio.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofilii.
0: Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Castorama.
10: Teoria
8: i praktyka.
10: W teorii, jak szukasz na

0: na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: to Moto Branie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
3: Wyszedł Joseł.

0: Antyradiu.
1: No to już mamy 8 minut po godzinie 13. Konrad Czubaj, dzień dobry. W ostatniej godzinie Skoku w Rok, w sobotę 3 października, jak sprawdzam. Dzisiaj mamy dzień kasztana. Fajne są kasztany, ładne takie i można z nich robić na przykład ludziki. Kiedyś się robiło ludziki z kasztanów. Nie wiem, czy cały czas w szkole się robi ludziki z kasztanów. Oczywiście kasztany to była także świetna amunicja. Natomiast można także je jeść, no ale to nie te nasze takie. Dzień tkaczki. Wszystkim tkaczkom wszystkiego najlepszego i Europejski Dzień Ptaków jeszcze mamy. Tak zacząłem się zastanawiać, jaki ptak jest najbardziej rockowym ptakiem. Wydaje mi się, że kaczka właśnie, no bo to kaczka jest pod stopą gitarzysty, kiedy robi wow, wow, wow, wow. Tutaj chyba tego nie będzie akurat w American Idiot. No dobra, gnamy. Z kaczką czy bez kaczki? Może dogoni.

0: Tak, to takie spokojniejsze numery na naszej antenie. ZZ Top, Rough Boy. Aż się troszkę rozmarzyłem. Panowie z brodą. Ja dzisiaj się nawet troszkę podgoliłem. Taki jestem elegancki, chociaż tego nie widać, bo to jest radio. To jest antyradio, proszę Państwa. 23 minuty po godzinie 13. Jeszcze w tej godzinie się pojawi m.in. Koma, czy także Jimi Hendrix.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon Corbin Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój. Dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
4: 29. urodziny Carrefoura, codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Media Expert, taniej masz.
0: Po reklamie. Skok w rok w Antyradiu.

0: Tak, to jest taki utwór, przy którym walczyka można zatańczyć, bo to raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. In Excess, Never Tear Us Apart. Tak kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Zresztą, no właśnie, zespół australijski, oni to fajnie mają, bo u nas to się jesień zaczęła, której... za którą nie przepadam, natomiast im to się zaczyna wiosna. No i tak to można żyć. Zawsze można polecieć w sumie do Australii, to nie jest taki głupi pomysł. No i tym akcentem radosnym, czy nie wiem, czy radosnym, kończę nasze dzisiejsze spotkanie, ale spotkamy się również jutro po godzinie 10. Przypomnę, że będę miał dla was bilety na Deep Purple, także proszę słuchać bardzo uważnie i bardzo dzielnie, a już za chwilę zajmie się wami Chowany. Paweł Chowaniec znaczy się, a Konrad Czubaj mówi piękne dzięki za dzisiejsze spotkanie, do usłyszenia i wszystkiego dobrego. No i zostańcie z Antyradiem dzielnie przez cały dzień.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: reklama. Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w SkiTeam wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w SkiTeam lub na skiteam.pl. Po reklamie.
1: Wszystkie struny rocka w Amderadiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Antyradio.
1: Dzień dobry, Paweł Chowaniec. Mamy piękny październik, trzeci dzień tego jesiennego miesiąca. A jesień, jak wiadomo, jest koncertowa. Jesień jest smakowa. I o tym właśnie będzie. Do 18:00 Chowany. Zapraszam.
0: Wszystkie struny rocka w

0: Antyradiu.
1: Czekamy na Deep Purple. Od ponad 5 dekad niezmiennie pozostają przecież jednym z najbardziej cenionych zespołów koncertowych na świecie. A że żegnają się już z nami tyle lat, nic to, proszę Państwa, mnie to w ogóle kompletnie nie przeszkadza. A wysłaliśmy sporo słuchaczy na ten koncert, który będzie 8 października w łódzkiej Atlas Arenie. Tak patrzę na kalendarz, to za 5 dni. No to dajcie znać, jak było, na chowanymałpa.antyradio.pl. chowanymałpa.antyradio.pl.
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: Hi, everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy Rocka w Antiradio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rok na

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgo.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
0: Po reklamie. Wszystkie struny rocka w Amd Radio. Program prowadzi

0: Wszystkie struny rocka w Amteradiu.
1: Mówiłem, że jesień jest koncertowa, no i czeka nas trochę tego nordyckiego szaleństwa. Joy Tempest, założyciel i frontman Europe, tak mówił. W przypadku Come This Madness chcieliśmy wpleść trochę ducha dawnych czasów. Świetnie się bawiliśmy w studiu, nagrywając ten album. Na płycie słychać silne nawiązania do naszej przeszłości i myślę, że wielu fanów będzie zachwyconych. Myślę, że na tym albumie przyjrzeliśmy się temu, co dzieje się na świecie i staraliśmy się opisać część tego w nowych utworach, ale na końcu trzeba jednak pamiętać, że to rozrywka, to cały czas muzyka i najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby dawała radość i zabawę. No to czekamy na nich. Europe zagrają koncert w Polsce 20 października na warszawskim Torwarze. A za chwilę 15.
0: Wszystkie struny rocka w Amteradiu.

0: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kontra MMA 9. Dolnośląskie Święto Sportu Walki już 10 października we wrocławskiej Orbicie. 14 walk w formułach MMA i K1. Kontra to czysty sport, zero freak fightów. Oglądaj na żywo lub w systemie pay-per-view. Ostatnie bilety na www.kontra.mma.pl. Poleca Antyradio.
0: Po reklamie.
6: Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: w Antyradiu.
1: Minęła 15, chowany, witam ponownie. No piękna ta sobota, miła i przyjemna, a świat przeżywa koncert metaliczny i zerka zazdrością na Las Vegas. A ktoś tam był w tej hali Sphere i Ambrozję pił. O nich będzie za moment. Zapraszam do 18.
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: wszystkie struny rocka w Antyradiu.
1: Wygląda na to, że U2 zwolnili miejsce dla Metallica w tej niezwykłej hali Sphere w Las Vegas. A przypomnę tylko, oni koncertowali tam od 2024 roku. Kawał czasu, ale w końcu nagrali swoje nowe dzieło. Co więcej, podrzucają kolejne single. Tym razem utwór pod tytułem Silencio. To zapowiedź 15 albumu w dorobku legendarnego zespołu Carnaval de Luz. To nowe dzieło trafi do sprzedaży w listopadzie tego roku. A co będzie dalej? A to się zobaczy.
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antiradio.

0: still won't hear.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy. Już 7 października w Netflixie.
7: Co
8: tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Po reklamie.

0: wszystkie struny rocka w Antyradiu.
1: Zakończyłem ostatnie podprowadzenie o YouTube czasownikiem się zobaczy. No i się zobaczy pewien zespół, bo Korn wraca do nas. Będą w krakowskiej Taurun Arenie 17 listopada. Czekam na nich, bo lubię, nie tylko ja zresztą, no bo zespół, sprawdziłem sobie, sprzedał ponad 40 milionów albumów na całym świecie, zdobył 2 nagrody Grammy i niezliczoną ilość razy koncertował na całym świecie. Ustanowił również wiele rekordów, które, cytuję, prawdopodobnie nigdy nie zostaną pobite, ale jakich nie napisali, szkoda, bo bym coś, no jakiś rekord ich z chęcią pobił, a tak to nie pobije, bo za chwilę 16.
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: Alter Art prezentuje Nothing But Thieves The Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów zagra już 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. W Media Expert taniej
0: masz. Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.
17: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Antyradiu.
1: Minęła godzina 16, dość już tych muzycznych uczty, bo obiecałem Państwu również uczty smakowe. No, pora zerknąć w to sobotnie popołudnie i w smaki kulinarne. Ja wiem, sezon grzybowy, brawo, tam i tu pojawiły się i prawdziwki, i kurki, i rydze moje ulubione na masełku z jajecznicą. O poranku z kawą, aż mi po prostu soki puściły w żołądku i pod język. Jest jedno za to danie, które wywołało światowe obrzydzenie. Nasze polskie, rodzime danie coś takiego wywołało. O tym za chwilę. Chowany do 18:00 zapraszam.
0: Wszystkie struny rocka.

0: wszystkie struny rocka w Antyradiu.
1: Czytam sobie, że międzynarodowy przewodnik kulinarny Tasty Atlas opublikował ranking 100 najgorszych potraw świata, w którym polska zupa, czernina, zajęła wysokie, niechlubne 82. miejsce. Natomiast w rankingu najgorszych zup zajmuje czernina bardzo wysokie 11. miejsce. Choć dla wielu Polaków jest to smaczne, tradycyjne danie, dla zagranicznych smakoszy okazało się kulinarnym wyzwaniem. Ich sprawa, ale wszystko, także a propos dań, zależy od tego, kto i jak to robi. O!
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: everybody. This is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
15: Kogo?
14: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
15: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
14: Dytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
15: Tak, jest posterunkowy Cezary.
14: No, więcej na szkłomazgon.pl.
15: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
14: I Cezary Pazura.
16: 3,17,41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8,11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
0: Po reklamie.

0: Antyradiu.
1: Teraz godzina taka kulinarna, o czerninie było, to teraz powiem o jabłkach. Jak napisał mój znajomy kiedyś w mediach społecznościowych, a propos jabłka, raz, dwa, trzy, Bóg patrzy. Ale do rzeczy. W Skrzeszowie, niedaleko Koszalina, pojawił się nietypowy punkt sprzedaży owoców. Nie ma w nim kasjera, terminala, ani ekranu dotykowego. Jest za to odnowiony wóz konny, worki świeżych jabłek oraz skarbonka, do której klienci samodzielnie wkładają pieniądze. Za zakupy można też zapłacić blikiem. No, takich miejsc coraz więcej jest w Polsce. Rozwiązanie znane bardzo dobrze w krajach nordyckich. W Norwegii kupowałem sobie warzywa, owoce i wszystko grało i bardzo mi się to spodobało. Czy u nas taka tradycja się przyjmie? Ja bym bardzo chciał, bardzo. Trzymam kciuki. Za chwilę 17.
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: Troy Taylor here from Slipknot.
1: This is Brandon Flowers.
2: Hi, everybody. This is Dexter.
3: And I'm Noodles. We're from The Offspring. And you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy Rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
19: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
18: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
19: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
18: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
19: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
18: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
20: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11.
24: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl. Ski Team.
0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Po reklamie.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

0: wszystkie struny rocka w Amteradiu.
1: Minęła 17, witam ponownie. Mam nadzieję, że ten czas sobotni dobrze Państwu upływa. Można powiedzieć, że jest okej. A co znaczy okej? A o tym za chwilę opowiem. Do 18 zapraszam.
0: Wszystkie struny rocka.

0: wszystkie struny rocka w Antyradiu.
1: W erze komunikacji cyfrowej krótkie wiadomości, takie jak OK, wydają się naturalne i wpisane już w naszą codzienność. Jednak, jak pokazują psychologiczne analizy, te z pozoru neutralne formułki mogą kryć wiele różnych znaczeń. I to nie tylko te najoczywistsze, czyli zgody czy potwierdzenia. Problematyczne staje się jednak to, że nadawca i odbiorca często nadają zupełnie im inne interpretacje. Czytam na antyradio.pl. Fajny artykuł. I zdaniem pewnej pani psycholog, OK może być wyrazem zgody, ale przy jednoczesnym braku entuzjazmu. Lubię bez entuzjazmu. Lubię, ale bez przesady. Jest OK.
0: Wszystkie struny rocka.

0: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
1: Alex Lifeson, also of Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy. Już 7 października w Netflixie.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: No i mamy jesień.
11: A ja mam dla ciebie cynk.
10: O, cynk. W sensie podpowiedź?
11: Tak, podpowiedź brzmi. Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
10: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
11: Ja wybieram suplement diety cynk picolinian od Swanson.
10: Swanson?
11: Mądra suplementacja już od 57 lat.
10: To ma sens.
12: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
13: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl. Poleca Antyradio.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Antyradio i Knockout Productions zapraszają na koncert legendy nu metalu Papa Roach. Muzycy znani z hitów takich jak Last Resort, Scars czy Even If It Kills Me wystąpią w katowickim spotku już 16 listopada wraz z Landmarks i Sleep Theory. Bilety znajdziecie w Knockout Music Store i sieci e-bilet.
17: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
18: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
19: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi

0: wszystkie struny rocka w Amteradiu.
1: Przysłowia są mądrością narodu, tak jedni powiedzą, a inni, że głupotą narodu. Ja znalazłem jedno przysłowie, tak na początek października, które ujęło mnie pewnym sprytem. Cytuję. Kto mądry w październiku chowa się w kąciku. Ja się chowam. Miłego weekendu Państwu życzę. Paweł Chowaniec, zwany Chowanym. Do usłyszenia.
0: Wszystkie struny rocka w Amteradiu.

0: is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Czysta esencja rocka prosto z tłoczni. Bartek Synowiec melduje gotowość i serwuje świeże kawałki, recenzje oraz bilety na najlepsze rockowe koncerty. Włącz świeży towar w każdą sobotę po 18:00. Tylko w Antyradiu. Dobry ten towar, Synowiec. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
14: Nie. Jakie to składniki?
13: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
14: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
13: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
16: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
17: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
19: Alter Art prezentuje Nothing But Thieves. The Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów zagra już 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl.
20: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
21: Kontra
0: MMA 9. Dolnośląskie Święto Sportu Walki już 10 października we wrocławskiej Orbicie. 14 walk w formułach MMA i K1. Kontra to czysty sport, zero freak fightów. Oglądaj na żywo lub w systemie pay-per-view. Ostatnie bilety na www.kontra.mma.pl. Poleca Antyradio.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: Po reklamie.
21: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Fate No More.

0: Świeży towar w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: świeży towar w Antyradio.
1: Cześć, przy mikrofonie wita się z wami Bartek Synowiec. W pierwszym październikowym wydaniu świeżego towaru w Antyradiu nie było mnie przed tygodniem, więc mamy sporo do nadrobienia, a po wakacyjnej przerwie dzieje się naprawdę dużo w muzyce rockowej. Dzisiaj w programie nowe numery od Royal Blood, Queens of the Stone Age oraz Trivium. Mam też do rozdania bilety na koncert Deep Purple w Łodzi. A zaczynamy od nowego nagrania grupy Greta Van Fleet. To jest właśnie jedna z tych zaległości, które nam zostały. Już za tydzień wychodzi nowy album Grety, czyli płyta Palace for the People, przepraszam, a kawałek Tear It Down to jedna z jego najnowszych zapowiedzi.

0: świeży towar w Antyradio.
1: Teraz zespół, który wszedł do świata rocka, wyważając drzwi z futryną, tak można powiedzieć, bo panowie momentalnie zrobili wrażenie już swoją debiutancką płytą. Jest ich tylko dwóch w zespole. Dwóch, ale potrafią zrobić ogromny hałas wyłącznie za pomocą perkusji i gitary basowej. Mam na myśli rzecz jasna formację Royal Blood. Panowie szykują dla nas piąty już swój album, na który poczekamy do listopada. Po poprzedniej, nieco eksperymentalnej jak na ten zespół płycie Back to the Water Below, szykuje się powrót do takiej czystej rockowej energii, która była widoczna na pierwszych płytach Royal Blood. To było słychać już w pierwszym singlu Ten Over Ten i słychać też to w najnowszym singlu, który nazywa się Swallow the Bomb.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofili.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na 3 koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Świeży towar w Antyradio. Na program zapraszamy.

0: świeży towar w Antyradiu.
1: Przyszła pora na konkurs w świeżym towarze, w którym do wygrania jest podwójne zaproszenie na koncert Deep Purple zaplanowany 8 października w łódzkiej Atlas Arenie. 8 października, czyli najbliższy czwartek, panowie promują swój ostatni album Splat, którego premiera odbyła się na początku lipca i jeśli chcecie zobaczyć i posłuchać ich na żywo, no to zapraszam. Zadanie konkursowe brzmi: napisz, która piosenka Deep Purple jest według ciebie najlepsza na otwarcie koncertu i dlaczego właśnie ta. Mój mail to bartek@antyradio.pl. Tu czekam na wasze propozycje, którą piosenką Deep Purple powinno otwierać swoje koncerty i dlaczego właśnie tą. Wybór jest ogromny, bo dyskografia Deep Purple jest oczywiście bardzo szeroka. bartek@antyradio.pl. Podwójne zaproszenie na koncert Legend Rocka 8 października w Łodzi czeka, a my sięgamy po numer Diablo, pochodzący z ostatniego krążka Deep Purple.

0: skoro jesteś algorytmem. Za rzeczami wciąż uprawiasz gonitwę. Handlowcy lepiej wiedzą, czego ci potrzeba. Głupot chłamu i igrzysk, lecz na pewno nie chleba.
1: G'day, this is Joel and Ryan from Airborne. Stay tuned to AG Radio.

0: świeży towar w Antyradiu.
1: Kolejna premiera w świeżym towarze jest nowy singiel grupy A Perfect Circle. Zespół opublikował niedawno swój najnowszy numer zatytułowany To Whom It May Concern. To kolejna po Starless, nowa piosenka A Perfect Circle w tym roku. No i wydaje się, że niedługo doczekamy się ogłoszenia nadejścia całego albumu. Billy Howard między wierszami w wywiadach wspomina o tym, że grupa ma w zanadrzu więcej nowej muzyki, więc na razie cierpliwie poczekajmy na oficjalną informację, a w oczekiwaniu nowe A Perfect Circle, To Whom It May Concern.

0: should concern.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: reklama. Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.

0: świeży towar w Antyradiu.
1: Bartek Synowiec, skłaniam się po przerwie i zapraszam na świeży towar jeszcze do godziny 20 w Antyradiu. Tę godzinę rozpoczniemy od rapkorowych brzmień, charakterystycznych zresztą dla Toma Morello, bo właśnie ten pan wypuścił nowy singiel, w którego nagraniu pomogła mu głośna ostatnimi czasy irlandzka grupa hip-hopowa Nick Up. Tydzień temu w ogóle ukazał się cały nowy solowy album Toma Morello, solowy, no ale z zaproszonymi gośćmi, jak to zwykle u tego pana bywa, poza Nick Up na nowej płycie usłyszymy też na przykład Serge'a Tankiana. A na razie posłuchajmy, jak w tej współpracy wypadła formacja Nick Up. Unconquered to tytuł tego wspólnie nagranego numeru z Tomem Morello.

0: Świeży towar w Antyradio.
1: Przypominam o tym, że dziś do zgarnięcia jest podwójne zaproszenie na koncert Deep Purple 8 października w Łodzi. Zadanie konkursowe polega na wskazaniu utworu, od którego waszym zdaniem Deep Purple powinno zaczynać swoje koncerty. No i trzeba uzasadnić też krótko, dlaczego właśnie ten kawałek wybraliście. Czekam na wasze maile pod adresem bartek@antyradio.pl. No a teraz czas na nowy singiel Queens of the Stone Age. Jesteśmy coraz bliżej nadejścia nowego albumu Queensów. Płyta będzie nosić tytuł Perfect i ukaże się 30 października. Znamy już z niej dwa kawałki. Mam na myśli Easy Street Insignificant Other. No i jest już trzeci singiel. To jest piosenka pod tytułem Where the Goth Girls At. Dołączam się do tego pytania.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. W czasach zalewu nowości, które szybko powszednieją, posłuchaj piosenek, które są po prostu niezniszczalne. W niedzielę po 14 Bartek Synowiec prezentuje zestawienie najważniejszych utworów w historii rocka, wybieranych przez was samych. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Sprawdź, jak brzmi Nieśmiertelność i zagłosuj na antyradio.pl. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Antyradio i Knockout Productions zapraszają na koncert legendy new metalu Papa Roach. Muzycy znani z hitów takich jak Last Resort, Scars czy Even If It Kills Me wystąpią w katowickim spotku już 16 listopada wraz z Landmarks i Sleep Theory. Bilety znajdziecie w Knockout Music Store i sieci e-bilet.
5: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
6: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
5: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
6: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
5: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
6: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
7: Mam ochotę na safari.
8: Na safari to trochę daleko.
7: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
8: A ile można upolować?
7: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
8: No to w drogę.
9: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Świeży towar w

0: świeży towar w Antyradio.
1: Teraz będzie coś dla fanów klasyków rocka, bo przyniosłem dziś ze sobą nowy singiel Billego Gibbonsa, czyli na co dzień lidera formacji ZZ Top. Wiadomo, że niedawno zmarł Frank Beard i losy grupy ZZ Top nie są do końca jasne, ale za to Billy wypuścił w świat solowy singiel zatytułowany I Like the High. Zdradzę wam, że Billy Gibbons jest jednym z moich ulubionych gitarzystów i z pewnością mistrzem używania gitarowego slajdu, co zresztą w nowym numerze będzie trochę słychać.

0: świeży towar w Antyradio.
1: Kończymy powoli dzisiejszy program. Za chwilę przeglądam maila, no i szukam kogoś, komu wręczę dwa bilety na koncert Deep Purple w Łodzi. A na koniec jeszcze jedna nowość. To będzie coś mocniejszego. Zresztą dość często pod koniec świeżego towaru staram się przygotować coś cięższego. No i dziś padło na nowe Trivium i ich nowy numer Dead Inside of Me. Utwór zapowiada 11. studyjny album Trivium, ale szczegóły tej płyty na razie pozostają tajemnicą. Poczekamy jeszcze trochę na więcej informacji. Na koniec zatem Trivium i ich nowy numer Dead Inside of Me. A ja już mówię, do usłyszenia. Bartek Synowiec, trzymajcie się.

0: promocja. Nie hańbi. Na co dzień w Antyradiu panuje pełna kultura, ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w Antyradiu. Bądźmy kulturalni, przynajmniej w niedzielę nad ranem. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy. Już 7 października w Netflixie.
2: Alter Art prezentuje Nothing But Thieves The Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów zagra już 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl.
3: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
4: A wiesz dlaczego?
3: To właśnie nie.
4: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
3: Okej, okay, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
4: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
3: Swanson?
4: Mądra suplementacja już od 57 lat.
3: To brzmi jak przemyślany wybór.
5: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
6: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepsze.

Jeszcze się uczę, ale zrozumiecie. Poland Rock, wszystkie

I witam bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Tak sobie myślę, czy gdzieś w Polsce dzisiaj jakiekolwiek radio rockowe puszcza muzykę słowacką. My to robimy. Bardzo was serdecznie witamy. 547 wydanie. Zaraz będzie ciemno. Oczywiście zespół słowacki, czyli Helenie Otci, i tak zaczęli naszą audycję. I prawdę mówiąc, tak rozpoczęli swój koncert na tegorocznym najpiękniejszym festiwalu świata. Przypominam, w zeszłym roku na małej scenie zrobili zadymę, i to jeszcze jaką. Wszyscy pamiętają ich numer z drabiną. Ten numer już wielokrotnie puszczaliśmy w naszej audycji, ale dzisiaj Helenie Otci jakby powiedzieli wam wszystkim dzień dobry. I to warto powiedzieć bardzo głośno dzień dobry, bo pogoda do nas wróciła, słońce i bardzo, bardzo piękny dzień, który jest, no trudno powiedzieć, czy to dzień letni, czy to jeszcze dzień pięknej jesieni, ale przede wszystkim z uśmiechem na ustach dzisiaj mogliśmy ten poniedziałek przejść. Zaczynamy naszą zagadką, kto i kiedy zagrał ten numer na najpiękniejszym festiwalu świata, zbc@antyradio.pl. Myślę, że nie będzie kłopotu, bo ostatnio nie było pań, które dawały dobrą odpowiedź, więc myślę, że troszeczkę poluzowałem jakby skomplikowaność naszych zagadek. I słuchajcie się w ten przepiękny utwór, który także był wielokrotnie prezentowany na antenie. Zaraz będzie ciemno. Oto więc zagadka, a później porozmawiałbym sobie o, i na to poczekajcie chwileczkę, kto i kiedy zagrał tak pięknie na najpiękniejszym festiwalu świata, zbc@antyradio.pl. Witam was ja i Hodor za gałkami. Lecimy.

0: pozdrowienia z Brzuzek RZ ukreskowane K na końcu, w niezwykłej miejscowości Cud Polski z konkursu National Geographic. Jola z miejscowości Występiolu. Przepiękna kartka, bo to jest kartka, gdzie na frontonach domów jest Van Gogh, obecny w bardzo różnym miejscu, i te przepiękne jego malarskie z Prowansji ujęcia nocne i dzienne, i jego chatka z łóżkiem, to jest jego jego pokój, który namalował, i kawiarnie, i uliczki, i to wszystko twórcze Brzuski, tu gdzie sztuka dotyka natury. Bardzo dziękuję za tą kartkę, ona także dużo nam dała tutaj słońca i takich pięknych myśli na rozpoczęcie audycji. Rozpoczynamy wyliczanką do finału 125 dni, a do Poland Rock Festival, 33. Poland Rock Festival, 304 dni każdego dnia, o te 7 dni mniej, 31 stycznia 35 finał, a 29, 30, 31 lipca 33 Poland Rock Festival. I uwaga, za tydzień poznamy, poznamy kolejną kapelę, która zagra na najpiękniejszym festiwalu świata, i to będzie drugie nasze ogłoszenie. A dzisiaj, moi drodzy, pomyśleliśmy sobie, zaglądając do kalendarzy, na ten tydzień, kalendarz mówi o tym, że we wtorek, popraw mnie, Chodor,
1: We wtorek
0: jest tradycja w Polsce bardzo piękna, głośnego czytania. Głośne czytanie wtorkowe, bardzo wiele osób tam o tym słyszało, wybiera, właśnie nawet nie wiem, czy organizatorzy, czy gospodarz tego dnia, bo to są różni gospodarze, nawet często ważne osoby, wybierają, co będzie czytane, i ta treść jest na kolanach chyba różnych ludzi, w różnych miejscach, i odbywa się narodowe czytanie. I tak sobie pomyślałem, wtorek, tak, bo sprawdziłem, 29 września, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. A co wy byście głośno przeczytali, gdyby słuchała was cała Polska? Fragment, kilka zdań, wiersz, a może kawałek jakiegoś rozporządzenia, regulaminu, czy modlitwy? zbcmałopantyradio.pl. Co wy byście przeczytali na głos? I to jest ten jeden moment, w którym zagłębiamy się nie tylko w takie znane nam wszystkim ze szkół lektury, bo do tej pory to często tak właśnie to się odbywało, a to też ma sens, no to właśnie jest to narodowe czytanie. To, co ja bym przeczytał, mam przed sobą i powiem wam na samym końcu, co ja bym przeczytał na cały głos, gdyby nie cała Polska słyszała, bo to mogłoby być bardzo, bardzo także interesujące. To, co bym przeczytał, ma swoją puentę bardzo ważną, ma swoją myśl, która jest aktualna i podejrzewam, że będzie aktualna przez następne 100, 200, 300, 400 lat. Agnostic Front, moi drodzy, 2025 rok, zbcmałpa.antyradio.pl. Co wy byście przeczytali, gdyby was cała Polska mogła posłuchać?

krótko, moi drodzy, numer bardzo krótki, dwuminutowy, ale cały koncert był takich krótkich, zadziornych i bardzo mocnych numerów. Jeżeli dorwałbym się do radia i słuchałbym je cała Polska, a te święto wypadałoby w poniedziałek, jak dziś, to przeczytałbym jedno z opowiadań Andrzeja Pilipiuka o przygodach Jakuba Wędrowicza, aby poprawić humor, bo do weekendu daleko. Natomiast jeśli owe święto wypadałoby w inny dzień, to coś bardziej refleksyjnego, jak cytaty Józefa Piłsudskiego, czy wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Pozdrawiam Cię wraz wszystkich słuchaczy audycji Zaraz Będzie Świętą, napisał Grzegorz. Mario ze wsi Bogusław to by przeczytał. Witaj Jurku, witaj Chodorze. Nawiązując do tematu dzisiejszej audycji z racji jutrzejszego święta, to bym przeczytał Konstytucja. Dla kogo? To łatwo się domyśleć, komu ten człowiek jest winien podziału naszego kraju, a druga osoba to rezydent, który mieszka w Pałacu Belwederskim. Dziękuję za życzenia, które na pewno słyną podczas audycji. I jeszcze pięknie napisał Irek. Odpowiedź jest jedna. Pieśń 14 Jana Kochanowskiego z Odprawy Posłów Greckich. Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie. Bardzo mocny, króciutki tekst, który już w dwóch pierwszych zwrotkach potrafi sprowadzić łasych na kasę polityków do szeregu, jednocześnie nie wskazując konkretnej partii. Oprócz tego calutki tekst piosenki Dziwny jest ten świat i wydaje mi się, że w przypadku tego kawałka powinno się obyć bez jakichkolwiek komentarzy, bo mimo 6 dekad na karku jest nadal aktualny, przez co mam ciary za każdym razem, gdy słyszę ten utwór. Peace, Love and Music, kochani. Irek spod Wadowic, który jeszcze dodał przepiękne hasło sprzed lat. Uwolnij słonia, Selkit, moi drodzy, kapela, która rozpoczynała 3 lata temu najpiękniejszy festiwal świata, czyli Poland Rock Festival 2024, Every Days Patrick Days. No, to też podnosi tak na duchu i każe ruszać trochę nóżkami. No to lecimy, zbcmałpantradio.pl. Selkit.

A Jakub Strakowa napisał: właśnie dzisiaj poszła do wydawnictwa moja długo oczekiwana przez niektórych książka pod tytułem Kompendium Wiedzy o Najpiękniejszym Festiwalu Świata. Myślę, że jakbym miał możliwość, to właśnie to przeczytałbym na głos. A tak ogólnie to wolnej chwili czytam bardzo dużo, ponieważ czasami czasu brak. Ale to jedna z tych rzeczy, które mnie odstresowują. Pozdrawiam, Jakub Kosmala. Dobry wieczór, Julko. Dobry wieczór, Bartku. Kiedy kreujecie audycję, zaraz będzie ciemno, jest zawsze ciepło, a nawet gorąco, jednocześnie kojąco. Tak trzyma piękne chłopaki. Jurku, Bartku, napisał Robert. No pięknie to tak można przeczytać na cały głos. Kiedy kreujecie audycję, zaraz będzie ciemno, jest zawsze ciepło, a nawet gorąco, jednocześnie kojąco. Dziękuję bardzo. Jurek, ode mnie ogromna prośba. Czy mogę liczyć na relację meczu Polska-Szwecja? Peace, Love and Music. Irek napisał. Irek, jesteśmy, Irek, w nowym studiu, bardzo pięknym. Już o tym mówimy i powtarzamy, ale cieszymy się, że jesteśmy w tym nowym, pięknym miejscu. Tamto mieliśmy opanowane i wszystkie kanały. Teraz musimy szybko poszukać kanału Sport. Myślę, że to będzie na którymś z tych kanałów i będziemy także podnosili głowę, kiedy coś się będzie działo, i przekazywali aktualizację meczu Polska-Szwecja. A ja tylko jeszcze przypomnę, że od 6 października, czyli to już niedługo, wracamy z programem na żywo. W każdy wtorek i czwartek na kanale YouTube Domowa Orkiestra, youtube.com/domowaorkiestra. Będziemy razem z wami, to już będzie sezon, już nawet nie pamiętam który, ale chyba nasty jakiś z kolei, i będziemy wam także z przyjemnością przekazywali to wszystko, co zarejestrowały nasze kamery na najpiękniejszym festiwalu świata, bo tych materiałów mamy mnóstwo i będziemy się już teraz chcieli tym wszystkim dzielić, abyście także mogli docenić, jak to zabrzmiało, jak to wyglądało, a ci, którzy byli na najpiękniejszym festiwalu świata, po prostu przypomnieć sobie, jak to było. Malevolence, moi drodzy, z tegorocznego najpiękniejszego festiwalu świata.

0: Z telefonów, które są wykonywane do nas, czyli do Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wiemy także, że w niektórych zakładach penitencjarnych jest słuchana nasza audycja. Więc jeżeli ktoś na co lat tam słyszy, to pozdrawiamy gorąco. Mało tego, nawet pytacie się, czy wasz radiowęzeł mógłby dzielić się tą muzą. Może. Jeżeli złapiecie z nami kontakt, to dzielimy się tą muzą, możecie sobie puszczać. Wiemy, że macie swoje rozgłośnie tam, gdzie one mogą funkcjonować, gdzie macie swój radiowęzeł i dostęp do tej muzyki jest absolutnie otwarty, więc możecie wtedy pohasać sobie po dźwiękach najróżniejszych, bo te dźwięki są, można powiedzieć, od sasa do lasa, a na tym polega także urok naszego najpiękniejszego festiwalu świata. Ciągle szukamy tej stacji, w której moglibyśmy podać wam wynik. Może nam się uda. Ciągle
1: nie znaleźliśmy. Jurek.
0: Już jest, tak?
1: Znalazłem, tak, ale jeszcze mecz się nie zaczął.
0: Aha, no to w takim razie wszystko już wiemy. Dobrze. Cześć, chłopaki. Przeczytałbym najkrócej mądrą myśl, która mi towarzyszy od jakiegoś czasu. Bądź dobrej myśli, bo po co być złej? No bardzo pięknie. I dalej, nie mogę myśleć o zlocie, przestać myśleć o zlocie. Ten wspólny czas zapalił we mnie ogień, dał mi światło i ciepło. Mądrzejsza jestem, szczęśliwsza jestem i gotowa na wyzwania kolejnego finału. Dziękuję za poczucie celu, sensu i wspólnoty. Jurku, dobrze ci w moich okularach, wysłałam zdjęcie. Nie publikowałem ich nigdzie według wskazówek Hodora, ale z wami się podzielę. Ineska Pobiedziska i tak, mam na oczach twoje okulary, ty masz moje. To z naszego spotkania, moi drodzy, które miało miejsce sobotę, niedzielę, czyli spotkały się sztaby krajowe. Po raz kolejny zlot sztabów, tym razem w Gryficach. Organizatorzy zrobili to przepięknie, jak to myśmy powiedzieli, takie urocza Akademia Kuczyń, samo otwarcie, ale później bardzo poważne dyskusje na temat pewnych usprawnień, pewnego myślenia o zbliżającym się 35. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już wtedy było słońce, już wtedy było pogodnie, a myśmy taką jedną myśl przekazali wszystkim, którzy słuchali nas, kiedy jakby otwieraliśmy ten zlot. Słuchajcie, dojechaliśmy do was autostradą i to jest to, o czym mówimy od lat. Nie straćmy tego. Ktoś przez wiele lat próbował nam mówić Polska w ruinie. Nie, Polska nie jest w ruinie. Polska wygląda pięknie i nie zgubmy tego. Po prostu między innymi finał jest po to, aby się tym chwalić, aby mówić, jak wy to robicie, za co wam bardzo dziękujemy. 16 października podczas bicia europejskiego mistrzostwa, nie europejskiego.
1: Przywracania akcji serca.
0: O właśnie. Będziemy już o tym dzisiaj mówili. Ogłosimy, że już w tym momencie zaczynamy przyjmowanie waszych zgłoszeń, aby organizować sztaby. A za, moi drodzy, dwa tygodnie, czyli 8 i 11 dzień października, będziemy spotkali się z szefami zagranicznych sztabów. Tym razem to już po raz drugi. Do Shadowa Myn przyjeżdżają ludzie z Wielkiej Brytanii, z Irlandii, z Niemiec, Frankfurtu, Holandii, Austrii, Belgii, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Chorwacji, Francji, Szwajcarii i Szwecji. To także jest taki moment, kiedy praktycznie rozmawiamy o różnych problemach, które są związane z tym, że są daleko od nas, są według innych przepisów, są w innej rzeczywistości, ale to styka. Jest nawet co roku lepiej i wygląda to w sposób bardzo, bardzo przepiękny, czym się chwalimy, o czym opowiadamy i mówimy o tym, że to jest ten sens budowania społeczności takiej obywatelskiej, która robi to sama. Nikt za nich tego nie zrobi. POD to także kapela, która była w tym roku. To jest takie ciężkie słowo headliner, bo tam wszyscy po prostu byli tymi, dla których wy przyjechaliście na tego roku najpiękniejszy festiwal świata. Przed wami POD, ZBC Małopatra.

POD, ale w przepięknym klasyku, czyli Beatlesach, ale to zagrane z powerem. Zgłaszacie się na rekord Ruru już w tym momencie, ale też na pewno nie jest aktualne, bo to było za dnia. 132 594 osoby zgłoszone, 1009 instytucji. W zeszłym roku było podczas już bicia tego rekordu 170 470 osób i 1448 instytucji. Mamy jeszcze ponad 2 tygodnie, aby się zgłaszać. rekord.wos.rg.pl rekord.wos.rg.pl. Wystarczy mieć jednego fantoma, aby godzinie 12 do 12.30 uciskać go. 30 uciska i uciśnięć, 2 wdechy, a więc lansujemy, mówimy, w jaki sposób prowadzi się RKO, resuscytację krążeniowo-oddechową. No taki pierwszy przyczynek, aby w ogóle myśleć o tym, że komuś pomagamy, kogoś ratujemy, ratujemy jego zdrowie i życie. To jest po prostu niezwykle ważne. W temacie dzisiejszej audycji ja najchętniej przeczytałbym kazania księdza zranionego w zeszłotygodniowym zamachu w opactwie w Jarosławiu. Jakież te słowa są ważne. Doba z Pruszkowa. Ja bym przeczytał, jakby mnie cała Polska słuchała, bajki baśnie polskie. Bronisław Mróz-Długoszewski o mądrym kmieciu i jego zbyt gadatliwej żonie. Oczywiście każdy może być zbyt gadatliwy, ale chodzi mi o to, że mamy piękne baśnie, coś takiego, co zachęci do czytania. Napisał Piotrek Piętosa. Kojarzę tak fajną akcję społeczną pod nazwą Cała Polska czyta dzieci. I tutaj Logan mnie tak bierze na takie pytanie. A przeczytałbyś to? Spróbuję. Oto wąż była, gdzie bądź ta chatynka, a w niej szczęśliła miłość narodzinka. I była dzień po dziennie pora, gdy tatko czytywał swoim puchowi watkom. Przeczytałem. Czytajmy sami, czytajmy dzieciom. Napisał Logan. Dobra odpowiedź na zagadkę, a pode mną już słyszę kolejnego wykonawcę, czyli Bernie Spear, moi drodzy, 2025. Przepiękna pieśń, prosto z Jamajki, ale z jakim klimatem, z jakim powietrzem i z jaką pędzącą, istotnie płonącą gidą przez cały, ale taką pokojową, najpiękniejszy festiwal świata. zbc@antyradio.pl. Co wy byście przeczytali, gdybyście mieli możliwość czytania na głos i cała Polska was słucha?

Zresztą tylko nie powiedzieliśmy, że dzisiaj to będzie w drugiej godzinie rozwiązanie naszego konkursu Wednesday 13, płyta Wednesday 13 z 31 Poland Rock Festiwalu.

jest płyta CD i płyta normalna, winylowa. Przepięknie, jeszcze raz powiem, wydana i cieszymy się bardzo, bo ma numer kolejny naszych wydawnictw, moi drodzy. A ja chciałem tylko jeszcze przy okazji powiedzieć, maraton warszawski, który się odbył w niedzielę. Bardzo dziękujemy pokojowemu Patrolowi, który jak zwykle 150 osób już tradycyjnie obstawia ten maraton, pilnuje, pomaga organizatorom, którzy to wspaniale zorganizowali. Transmisja poszła na cały świat. Też oglądałem kawałki, jak tylko mogłem, bo i trwał w Gryficach, w związku z tym gdzieś tam oczkiem na to spojrzałem. Także piękna pogoda, no i nasz pokojowy patrol. Dziękuję wszystkim, którzy przyjechali i którzy pomagali przy organizacji maratonu warszawskiego. I uwaga, przy okazji trwają zapisy na drugie szkolenie, bo to szkolenie 16-18 dzień października już jest całe zajęte, ale 13-15 dzień listopada, 13-15 dzień listopada czekamy na was, jeżeli możecie i chcecie z nami wziąć udział na najpiękniejszym festiwalu świata jako grupa, która także pomaga w organizacji. Zapraszam na szkolenie pokojowego patrolu, pokojowy patrol WOSP.org.pl, pokojowy patrol WOSP.org.pl. Przeczytałbym, napisał Servus Jurek i Hodor, a ja bym przeczytał listy do Owsiaka, napisał Jan, bardzo dobra odpowiedź na naszą zagadkę. Tak, tam jest masa bardzo mądrych listów, mega mądrych listów i mega aktualnych, świetnie się to czyta. Też bym to chętnie chyba wybrał. Wargaz, moi drodzy, tegoroczny najpiękniejszy festiwal świata 2026.

będziemy o tym pamiętali. A przed nami już widzimy żółte dresy. W tym momencie zespół Szwecji śpiewa na głos hymn. Przed chwilą zespół polski śpiewał także na głos hymn. Przed zespołami piłkarzy także dzieci. Myślę, że nikt tam nikogo nie

pozamieniał i stadion pełen kibiców, a więc za moment zaczyna się mecz Polska-Szwecja. Trafiliśmy na kanał i będziemy się dzielili wynikami, będziemy wam mówili. Jeżeli ktoś nie ma okazji albo po prostu słucha naszej audycji i gdzieś jednym oczkiem albo tylko słucha naszej audycji, będziemy aktualizowali. Paulina i chłopcy z Łobza, i to jest niesamowicie, Paulina, bo wysłałaś do nas maila i w tym samym czasie przed mail także zupełnie innego miejsca, czyli gorąco ściskana Sania z rodzinką, modelarze wszystkich krajów, łączy się. I oba te maile mówią o tej samej treści. To jest niesamowite. Najpierw mail od Ani. Przeczytałabym fragment Małego Księcia. Wybrałabym taki, który przypomina, że warto być uważnym na innych ludzi, dostrzegać to, co naprawdę ważne. Myślę, że w czasach, gdy wszyscy żyjemy szybko, taka chwila zatrzymania refleksji byłaby potrzebna. Bo jeśli mamy czytać głośno dla całej Polski, to może właśnie coś, co na chwilę zatrzyma, da do myślenia i zostanie z nami trochę dłużej niż do końca audycji. I tutaj Paulina i chłopcy z Łobza. Ja chciałabym na głos odczytać fragment Małego Księcia. Oto moja tajemnica. Jest bardzo prosta. Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, powtórzył mały książę, aby zapamiętaj. To czas, który straciłeś dla swojej róży, sprawił, że twoja róża jest tak ważna. To czas, który straciłem dla mojej róży, powtórzył mały książę, żeby zapamiętać. Ludzie zapomnieli o tej prawdzie, powiedział lis. Lecz ty nie powinieneś zapomnieć. Stajesz się na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś. Jesteś odpowiedzialny za swoją różę. Jestem odpowiedzialny za moją różę, powtórzył mały książę, żeby zapamiętać. Pozdrawiam. No to są właśnie te teksty, które na głos byście przeczytali, gdyby was cała Polska słuchała. Na przykład Robert napisał: zwykle czytam sobie po cichu, ale gdybym miał taki tak na głos i donośnie, to chętnie zaprezentowałbym cykl trenów mistrza Jana Kochanowskiego. Myslowic, u nas jest to zapisane elektryczny? Nie. Pisze Madę. Później będziemy słowić. Pisze Madę, tworzywo z naszego najpiękniejszego festiwalu, kiedy byli na dużej scenie naszego festiwalu w 2025 roku. ZBC Mała Pantera.

A co do tematu, to aktualnie przeczytałbym lalkiem. Temat na czasie i uważam za duży plus w całej sytuacji to, że wiele osób, wliczając to również mnie, sięgnęło znowu po tą książkę. To była moja ulubiona lektura w liceum, jako jedna z niewielu przeczytana w całości. Pisała maturę na temat nieodzajemnionej miłości, więc było duże pole do popisu na tym przykładzie. Pozdrawiam serdecznie Basia. I Basia dobrze odpowiedziała na pytanie, czyli zagadka ma także damskie piękne odpowiedzi prawidłowe. Dobry wieczór, Jurku Chodorze i wszyscy słuchacze audycji. Witam was, kochani, bardzo gorąco z nocnego dyżuru. Basia z Krosna Odrzańskiego z Kasiunią. Co do zagadki, bardzo dobra odpowiedź. Cześć wam w ten poniedziałkowy wieczór. Gdyby słuchała mnie cała Polska, przeczytałabym wszystkie informacje, które są zgodne z najnowszą wiedzą odnośnie psychologii, pedagogiki, socjologii i pokrewnych, żeby nigdy już nie cierpiał żaden człowiek, a szczególnie żadne dziecko. A co do kartki z obrzuska, dwukrotnie wysłałam wam mail w zeszłym tygodniu i dwa tygodnie temu, ponieważ kartka nie oddaje nawet promila. Masz rację. Czy dotarliście do tego maila? Jeśli potrzeba, byśmy go po raz trzeci dziś, tylko dajcie znać. Naprawdę warto. Jola z miejscowości Występ, bo to właśnie tą kartką zaczęliśmy naszą audycję, dzieląc się przepiękną kartką z brzuski, czyli Van Gogh, który tam zawitał na stałe, no bo przecież ani deszcz, ani śnieg, ani słońce nie zniosą tych pięknych dzieł Van Gogha, które są po prostu na domach, brzuskach i to ma swój rok. Dobra, Jola, jeżeli możesz nam przysłać, bo być może w tej treści jeszcze jest coś, to bardzo, bardzo proszę. Mistrzowic, koncert, który wielu z was zapamięta. Ła, co tam się działo, jaka tam była atmosfera, co tam się wydarzyło. Ten numer ma dwie opowieści, czyli mówimy elektryczne czy unplugged. Dzisiaj gramy elektryczny unplugged innym razem. Przed wami Mysłowic. Chłopcy, chłopcy, chłopcy, ale to brzmi.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigórski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofili.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Antyradio i Knockout Productions zapraszają na koncert legendy new metalu Papa Roach. Muzycy znani z hitów takich jak Last Resort, Scars czy Even If It Kills Me wystąpią w katowickim Spotku już 16 listopada wraz z Landmarks i Sleep Theory. Bilety znajdziecie w Knockout Music Store i sieci e-bilet.
3: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój. Dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
4: Kontra MMA 9. Dolnośląskie Święto Sportu Walki już 10 października we wrocławskiej Orbicie. 14 walk w formułach MMA i K1. Kontra to czysty sport, zero freak fightów. Oglądaj na żywo lub w systemie pay-per-view. Ostatnie bilety na www.kontra.mma.pl. Poleca Antyradio.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę.
7: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też. Teraz

0: Stulecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl. Poleca Antyradio.
1: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
2: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
1: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
2: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
1: Swanson?
2: Mądra suplementacja już od 57 lat.
1: Przekonuje mnie to.
3: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: sąsią audycją Słowakami, a teraz Rumunii, czyli Dirty Shirt, zespół, który zdobył Złotego Mączka, ale odbierze go za rok, tak się umówiliśmy. Miał go odebrać w tym roku, a w przyszłym roku odbierze uroczyście i myślę, że będzie to, no, do nóżki bardzo mocny koncert. Dirty Shirt jakby zdobyli najpiękniejszy festiwal świata szturmem i widać, że idą tak do przodu bardzo mocno. Zdobyli Złotego Mączka, grając na małej scenie.
1: Do przodu idą też Szwedzi.
0: 1-0 i już nie byliśmy w stanie wam tego powiedzieć i w ogóle jakby Szwedzi bardziej tutaj pod naszą bramką składnie prowadzą te akcje. Mecz w sumie ciekawy, no bo na samym końcu chodzi, aby dwie drużyny dały z siebie wszystko. Jeżeli nie jest nudno, no to jest ciekawie i to jest najważniejsze. A my rozmawiamy dzisiaj o tym, że 29 września we wtorek, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Co wy byście głośno przeczytali, gdyby słuchała was cała Polska? Fragment, kilka zdań, wiesz, jak może kawałek jakiegoś rozporządzenia, regulaminu czy modlitwy. I pięknie piszecie. Ja bym przeczytała rozdział książki Pustyni i Puszczy. Tak jak kiedyś moja mama czytała mi i mojemu bratu na dobranoc. Książka ta była tak piękna, że pobudzała moją wyobraźnię i dzięki temu właśnie tak bardzo pokochałam czytać książki. No już za 3 dni widzimy się na domówce. Czujecie tą energię? Violetta z Bormow. I Violetta, powiem ci, że także i ja miałem czytane Pustyni i Puszczy. To takie wydawnictwo z okładką, która była taka z materiału lnianego, z pięknym słoniem chyba wytłaczanym, no robiła wyobraźnię i w środku przepiękne rysunki. U nas w domu się czytało bardzo dużo, my także czytaliśmy naszym dzieciom, naszym wnuczkom, no czyta się, bo to jest po prostu niezwykle ważne i Pustyni i Puszczy bardzo to fajnie brzmi. A ja to bym z pamięci wypaliła, że moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo żeby nie dobrze, bo gdybym miała powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałabym, że ludzi. Koniec cytatu. Ukochane dzieło od tłumaczy filmowych, które udało mi się powiedzieć na głos nawet na środku najbardziej reprezentacyjnej sali UAMU. Pozdrowienia od Mileny ze sztabu 6-8 czy 7 z Pobiedzisk. Tak samo Milena, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Naprawdę to spotkanie było gorące, miłe, serdecznie i wspominamy je z taką przyjemnością, bo jest duch. Myśleliśmy, że być może trudno będzie jakoś tak złapać tą szybko dobrą energię, a złapaliśmy ją dosłownie natychmiast. Zastanawiam się długo, co mogłabym przeczytać całej Polsce, gdyby mnie słuchała. Jeden cytat. Głupiec czeka na przypadek, mądry go tworzy. A czemu tak? Uważam, że obecny przypadek w moim życiu pokazuje dosadnie, że należy zrobić tak zwany podkład pod daną sytuację, a ona wcześniej czy później się zdarzy. I tylko od nas zależy, jak to się rozwinie, ile z tego uda nam się wyciągnąć dobrego. Pozdrawiam Sandra z Będkowa. Można by powiedzieć, że utwór, który teraz puszczam, jest tak, że głupie czeka na przypadek, mądry go tworzy. Kto stworzył ZUS i kto go obali? Moi drodzy, Łydka Grubasa z przepięknym listem, który do nas przyszedł pięknym mailem. Kłania się Łydka Grubasa w osobie hipisa wokalowego. Siedzę, słucham sobie audycji i ech, no tknęło solidnie. U nas dużo impulsów działalności, zatem siadam i piszę w imieniu całej bandy. Piękny, długi mail. I na końcu właśnie czytam Wędrowicza, Wojsławicką masakrę. Ojej, oby do zobaczenia. Łydka Grubasa, moi drodzy, 2019. ZUS.

0: na zestawej korespondencji mojej w skrzynce pocztowej. Tylko do mnie przychodzą prawie służbowe listy albo wyzwania sądowe, czyli wyzwania na pocztę. A tam 5 października podamy pierwsze notowanie Złotego Bączka, tegorocznej edycji Złotego Bączka. Uruchomiliśmy ją dosłownie następnego dnia po zakończeniu najpiękniejszego festiwalu świata. I powiem wam, że dzieje się niesamowicie ciekawie. 12 192 głosy do tej pory. Czyli no naprawdę jest duże bardzo napięcie, ale będziemy się dzielili tym wszystkim, co ma miejsce w tym głosowaniu, czyli zespoły polskie 5557 głosów, zespoły zagraniczne 6372 głosów. Frekwencja bardzo, bardzo, bardzo duża. No i notowanie, będzie to pierwsze. Trzymamy was trochę w napięciu. Trzymam jeszcze trochę chwilę was w napięciu, zanim rozwiążemy konkurs z Godsmakiem. Jeszcze chwilę i poznacie laureatów. A my także przypominamy, że ten pierwszy etap od 2 sierpnia do 30 listopada, drugi etap Złotego Bączka 1 grudnia, 28 dzień lutego i trzeci ostateczny 1 marca do 1 czerwca i wtedy wyłonimy naszych zwycięzców, ale także eliminacje ruszyły zaraz po zakończeniu festiwalu i między innymi otrzymaliśmy zgłoszenia, no z Polski to z Polski, ale oprócz tego Kolumbia, Maroko, Włochy, Niemcy, Australia, Bułgaria, Czechy, Wielka Brytania. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 marca, a sami widzicie, że mała scena rządzi i to bardzo, bardzo mocno rządzi, więc warto się z takim zgłoszeniem u nas zjawić. Czytanie na głos. Mam tylko jeden utwór w głowie. Lokomotywa Tuwina. Tuwim ma cudo dźwiękowy, majsterszyk dla mnie nigdy dość. Ściskam wszystkich przy odbiornikach, nieustannie tęsknię. Marta z Francji. Stoi na stacji lokomotywa. Nie mówię z pamięci, tylko czytam z kartki. Ciężka, ogromna i pod niej spływa. Tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch jak gorąco, uch jak gorąco, puf jak gorąco, uf jak gorąco. Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Także czytaliśmy tą bajkę. Chodzą czytać u was takie bajki właśnie. Tuwim także rządzi u siebie na dobranoc?
1: Nie, ostatnio na dobranoc to u mnie rządzi opowieść o hemoglobinie. Naprawdę, no nie wiem, wybrałem sobie jakąś książkę o narządach ludzi i tak je zafascynowała hemoglobina, że odpływam po prostu.
0: Ojej, ja ci powiem, że...
1: Zaskoczyłem cię.
0: Zaskoczyłeś mnie bardzo, bo ja ostatnio Tuwima wziąłem z naszego osiedlowego śmietnika, no w miejscu, gdzie ktoś go ładnie położył, nie wyrzucił. Pamięta. Bajkę i zlicytowaliśmy to. Pięknie to jeszcze wyczyściłem, oprawiłem. Myślę, że ktoś nie bardzo wiedział, co z tym zrobić. Na szczęście nie wrzucił do kosza z papierem, tylko ten Tuwim natychmiast na niego zwróciłem uwagę, bo z ilustracjami Jana Szancera, w związku z tym natychmiast to wziąłem i to jest, myślę, tak jak Marta z Francji pisze, absolutnie do końca świata jeden dzień dłużej. Miałem tą lokomotywę.
1: Ale Wiola też napisała, że miała właśnie tę książkę chyba, tę ze słoniem. To właśnie ta.
0: Książka przepiękna, czyli czytaliśmy tę samą książkę, a to, co napisała Wiola, że Wioletta z Bormow, że czytanie pozostaje, bo później ta tajemnica, którą sobie budowałem w głowie i mama czytała to i myśmy patrzyli tylko na ilustrację, nie mieliśmy nic więcej. To budowało. Tak jak ten przepiękny numer Babylon Circus, The Partisan, utwór, który także śpiewał Cohen. I to także buduje w głowie najróżniejsze piękne opowieści. Babylon Circus 2025. I have changed my name to Avin. I have lost my wife.

0: 8 029 295 euro, 5 dzieci przebadanych od początku programu, stan na 17 września 2026 roku. To jest nasz program przesiewowych badań słuchu, a mówię o tym dlatego, że codziennie od jakiegoś czasu nagrywam swoje Facebooki. W ogóle nie czytam komentarzy, bo się od tego zupełnie odciąłem, żeby sobie spokojnie przekazywać wam codziennie, dzień w dzień, to co się dzieje w fundacji, to co się dzieje na moim biurku. I chodor świadkiem, za każdym razem kontrakt, który podpisuję, i to uruchamia wynegocjowane wcześniej warunki na zakup sprzętu medycznego i dostarczenie go na własność szpitalowi. No robi to niesamowitą robotę. Dzisiaj sobie obejrzyjcie i takie aktualności, że właśnie zapraszam na audycję albo coś się dzieje i między innymi czytamy o takich aktualnościach jak badania słuchu. I to robi 70 osób w fundacji od wielu lat i taki jest sens działania fundacji, kiedy raz w ciągu jednego dnia z takimi ludźmi, którzy się zebrali z nami, aby być na zlocie w Gryficach, organizują sztaby, a później po tym jednym dniu zbiórki pieniędzy przez cały rok dbamy, bardzo, bardzo dbamy o to, aby te pieniądze jak najlepiej wydać, aby one trafiły w postaci sprzętu medycznego, naszych programów medycznych, tam, gdzie to wcześniej ustalamy, a także działać także w momencie, kiedy jest alarm, kiedy trzeba po prostu pomagać i trzeba działać. I to robi ta 70-osobowa ekipa. Dlaczego o tym mówię? Bo też była taka próba dyskredytowania, mówienia o tym, o, 70 osób, to co oni tam robią? No właśnie to robiłem, żeby codziennie podawać ważne wiadomości. Pamiętam, że zawsze lubiłam słuchać czytania w radiu wybranych fragmentów książek. Tak właśnie wiele lat temu, będąc jeszcze nastolatką, poznałam kultową wówczas powieść Joanny Fabickiej Szalone życie Rudolfa, która wiele razy poprawiała mi nastrój, doprowadzając do trudnych do opanowania wybuchów śmiechu. Nie wiem tylko, czy dzisiejsi nastolatkowie zrozumieliby ją, ale mogłabym spróbować i im ją poczytać. A dorosłym chętnie poczytałabym Dzienniki Gwiazdowe Stanisława Lema, zwłaszcza Opowiadanie z pętlą czasu. Dobra odpowiedź na zagadkę napisała Kasia z Bełchatowa. To jest to, o czym mówimy. Przed chwilą mnie zadziwił chodor, mówiąc, co dzieci jego chcą, żeby im przydać. Powtórz to jeszcze raz. Jak to się nazywa?
1: Hemoglobina. Książka taka o środku człowieka. No takie to interesuje.
0: Ale bardzo dobrze.
1: Dziwnie mam.
0: Ale być może dobrze, że nie musimy. Właśnie, być może nie musimy od razu wiedzieć, co na pewno będą czytały. Moje wnuczki kiedyś mnie bardzo zaskoczyły pozytywnie, kiedy Maja powiedziała: dziadek, a ty masz tam Beatlesów? No pewnie, że mam. A mógłbyś mi udostępnić, bo właśnie bardzo mi się to podoba. I to był taki moment jej także łapania różnych dźwięków muzycznych i myślałem, że nie chcę jakby wchodzić z butami, powiedzieć, a może byś, Maja, posłuchała muzyki, której dziadek słuchał? Sama wybrała, sama po nią sięgnęła i myślę, że na każdą i pustyni puszy także może być kolej nagle u naszych dzieci, u naszych wnucząt, że chcą zażyć, dotknąć i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Ja przypominam, że audycja teraz będzie ciemno. Cała muza jest dostępna jako kanał muzyczny z muzyką w audycji. Bez zagadywania, nawet to, co nie pójdzie jako setista, jest i jutro już będzie można ją słuchać. Zaraz będzie ciemno.polendrockfestival.pl. Zaraz będzie ciemno.polendrockfestival.pl i wymieniamy to. Co tydzień wrzucamy nowe dźwięki. Moi drodzy, przed wami Dikanda, 2025 rok. Mała scena, tylko z nazwy. Po eliminacjach piękna muzyka. A później będziemy rozdzielali płyty Godsmacku w związku z tym. Nie, co ja mówię Godsmacku? Wednesday, 13. A może kiedyś będzie też i płyta Godsmacku. Konkursów nigdy za dużo. Lecimy przed wami.

Uita, Wednesday 13 z 31 Poland Rock Festival. Moi drodzy, 25 września premiera wydawnictwa, można powiedzieć z dumą, na całym świecie, czyli światowa premiera tej płyty. I uwaga, nasza ekipa muzyczna, i to było, brało w tym udział chyba ze 168 osób związanych z muzyką. Nie, prawda jest taka, że nasz po prostu dział muzyczny sobie usiadł i wybrał, uwaga, pięciu laureatów tekstów, które przypadły do gustu i są powodem, aby się tą płytą CD i płytą winylową podzielić. I czytam. Sploty cynamonowe. Najbardziej kojarzy mi się dźwięk ludzkiego gwaru, masa rozmów, śmiechu, przypadkowych spotkań i głosów mieszających się ze sobą. Taki nieokreślony szum, w którym słychać przede wszystkim radość, wolność i poczucie, że przez chwilę wszyscy jesteśmy dokładnie tam, gdzie chcemy być. RH0N1N napisał: zdecydowanie jest to dźwięk zdartego gardła Jurka w trzeci dzień festiwalu. Virales napisała: z Poland Rock kojarzy mi się najbardziej gitarowe dżingle w przerwach i ogłoszenia. Dźwięk, który towarzyszy ci przez cały pobyt na polu, a siedzi w głowie jeszcze długo po powrocie do domu. Koncert Wednesday 13 uważam za jeden z ulubionych. Paweł, jeden niepowtarzalny dźwięk, który najbardziej kojarzy mi się z Poland Rock Festival, to motyw z Titanica jako sygnał alarmowy na kładzie. To jest też dźwięk, który ja także czuję. I Przemysław Chojnowski napisał: dźwięków Poland Rock ma tysiące, ale dla mnie osobiście to pierwsze dźwięki drzemu na tegorocznym festiwalu. Czemu właśnie to? Bo jest to pewnego rodzaju klamra wspinająca moje wspomnienia. Jarocin 93, koncert drzemu, który występował jako ostatnio, a po zadymach wystartował już właściwie razem ze wschodem słońca. Rysiek na scenie, jeden z jego ostatnich koncertów, a ja młody ciałem i duchem. I nagle 33 lata później pierwsze dźwięki drzemu na Poland Rock 2026 i głos Sebastiana, syna Ryśka. To był właśnie ten dźwięk. Dźwięk wspinający mnie, młodego ciałem i duchem, z tym dzisiejszym, po 33 latach, może już nie tak młodym ciałem, ale nadal młodym duchem. Moi drodzy, płyta, której teraz dźwięki usłyszycie, trafi do tych pięciu wybrańców ocenionych w swoich opowieściach jako najbardziej kojarzony z Poland Rock dźwiękiem. Już jutro będzie spakowana i wysłana. Wednesday 13, którzy tę płytę wydali z ubiegłorocznego i jeszcze ubiegłorocznego najpiękniejszego festiwalu świata, Poland Rock.

Jutro 5 wydawnictw, Wednesday 13, popłyną, polecą, poszybują do laureatów naszego konkursu. Czyli i z jakimi dźwiękami wam się kojarzy Poland Rock Festival? A ja przypomnę, moi drodzy, że jeszcze trwa drugi konkurs i będzie trwał do końca października z niesamowitą nagrodą. Hashtag Oscarowa Rolka i hashtag Poland Rock 2026. Czyli czekamy na wasze filmiki, na wasze rolki. Już ich przyszło bardzo, bardzo dużo, ale macie czas aż do końca października. Możecie jeszcze je podmontować. Jeszcze z tego, co już zrobiliście, możecie coś nawysłać, a my wybierzemy tę rolkę, która jest najsmaczniejsza, najlepsza, najbardziej nas tutaj pobudziła i nagrodą będzie wejście na dużą scenę podczas otwarcia kolejnego najpiękniejszego festiwalu świata. I uwaga, uwaga, uwaga, w październiku także poznamy miejsce, na którym będziemy spotykali się na 33. najpiękniejszym festiwalu świata. My już mamy projekty na 33. najpiękniejszy festiwal świata, a więc już wiemy, jak wpisać miejsce, w którym będziemy się spodziewali. Mecz się rozgrzał, Polacy przy bramce Szwedów, ale Szwed na bramce złapał piłkę. Tak to się zdarza. Moi drodzy, a ja od razu przypomnę, bo przed chwilą, jak powiedziałem, Makak robił sobie fotę z naszymi, z jego gośćmi, a więc od razu zapowiem, żeby mnie to nie uciekło. W Makakofonii Baby Have Fun odwiedzą nas Magda Kramer, wokale klawisze, Tomek Szkiela, wokale gitary. Porozmawiamy z nimi o zespole Fertile Hump, czyli i albumie Jazz Punk Super Heroes. Zapraszamy bardzo serdecznie. Byli tutaj przed chwilą postacie, które grają, śpiewają i są u Makaka na żywo. Na żywo będą tutaj w tym studio, moi drodzy. Wchodzimy w muzyczne muzyczne przyspieszenie, czyli teraz przed wami Nocy Kochanek, oczywiście tegoroczny Zdrajca Metalu. Tegoroczny z przyjemnością zapowiadam, ponieważ to są inne utwory. Laureat Złotego Bączka i wydawałoby się, no, co tu się może wydarzyć. A jednak Nocny Kochanek powołał ogromny chór, no jak akademicki, wielki, który na wysokim takim podwyższeniu obok stał i razem z nimi śpiewał. I zobaczcie, co się wydarzyło, bo się w dźwiękach wydarzyło dużo nowego.

Gracja Metalu, czyli brak wierności. A Kasia napisała: ja zawsze i wszędzie czytałbym Nad Niebem i Trylogię. No i to jest właśnie ta wierność, której nie miał zdrajca metali. Ale także jeszcze dwa słowa od Renaty, która napisała: była w pokojowym patrolu w momencie, kiedy pomagaliśmy przy organizacji maratonu warszawskiego. Wczoraj była super pogoda, mnóstwo szczęśliwych ludzi, tych co biegali, kibiców, super atmosfera. Ktoś mi ukradł lokomotywę, dalej pisze Renata. Uwielbiam tu Wima i Brzechwem. Od 20 lat czytam dzieciom w przedszkolu. Dzisiaj są inne bajki, również mądre i z pięknym morałem. Czytam dzieciom codziennie, zmieniam głos, wcielam się w różne postacie. One to uwielbiają i czasami kończą za mnie wers. To najbardziej, co kocham w mojej przedszkolnej pracy. No i to właśnie jest czytanie na głos, które po prostu ma sens i tak właśnie powinno to po prostu trwać. Kiedy prezentowałeś temat audycji, w głowie zakwitło mi jedno słowo. Dezyderata. Chodzę więc myślałem wokół tego tekstu, czytam go i co? Wyczytałam, że odwoływali się do niego również hipisi. Trafiony, zatopiony. Jakże świat byłby piękniejszy, gdyby tych kilka prostych praw każdy człowiek nosił w swoim sercu. Bądźcie pogodni, dążcie do szczęścia, ściska nad ogniska, gdzie pieką się pyszne ziemniaczki. I to ognisko Asia Strzebiszowa, tak, jest piękne ognisko, to zdjęcie jest, a Dezydereta, tak, Asia, była za moich czasów, była w różnych miejscach, jako taki drzeworyt i spotkałem się z nią w różnych miejscach, gdzie właśnie w dawno, dawno, 50 lat temu, a nawet więcej, w środowisku takim hipisowskim, było to wręcz pięknym, żeby zdobyć taki plakat, na którym ta treść była wypisana. No nie ma piękniejszego momentu, żeby także wam powiedzieć, że na naszym festiwalu dzieją się różne dźwięki, jakże inne po Nocnym Kochanku. Michał Bajor, Tango Ogrzej Mnie, 2025 ma scena tylko z nazwy.

A tak naprawdę nas to ten Michał teraz powinien nastąpić, ale nastąpił, więc idealnie jest przeczytać się od Pawła z Krakowa. Siema Jurek, z chęcią przeczytałbym jeden z wierszy mojej żony, Ani. Niestety na razie są niedostępne, a wracając do rzeczywistości, bardzo chętnie przeczytałbym moją ulubioną fantastykę, najlepiej w całości 4

Tom Jarosława Grzędowicza zatytułowaną Pan Lodowego Ogrodu. I wiesz, że Paweł, to się wydrukowało na ognisku od Asi Strzebiszewa. No to w ogóle wygląda ten mail, jakby to była, no proszę bardzo, widzisz, Kodor? Jakby to już była poezja, czyli pięknie na tym płomieniu wielkim, wystrzeliwującym do góry, bałem się, że to się drzewo pali, a to jest na tle drzewa, nagle słowa, o których ty napisałeś. Co bym przeczytał, jakby mnie cała Polska słuchała? Co by tu wybrać? Po prostu pustka w głowie. Druga myśl, co by tu wybrać? Bo setki albo i tysiące tekstów wołających w głowie, wybierz mnie. I wtedy usłyszałem na antenie to, co bym sam chyba ostatecznie wybrał. Dokładnie ten fragment Małego Księcia. Pięknie tu napisał Piotrek Wariat z Opola i odniósł się do The Partizan, Babylon Circus i do Bella Ciao, także piosenki, która mówi o tym, co Partizan, o ludziach, którzy gdzieś tam wpadali w swoje niesamowite pułapki. Meluzynę, już słyszę meluzynę. Jejeje, ja to bym śpiewał nawet także i na głos, moi drodzy. Koma, przepiękna wersja meluzyny 2024.

Paweł i Gaweł w jednym stali domu, Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu, Gaweł najdzikszy wymyślał swawolę. Ciągle polował po swoim pokoju, to pies, to zając, między stały stołki, gonił, uciekał, wywracał koziołki, strzelał i trąbił i krzyczał do znoju. Znosił to Paweł, nareszcie nie może, schodzi do Gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, waczman, poluj ciszej nieco, bo mi na górze szyby z okien lecą. A na to Gaweł, wolność Tomku w swoim domku. Cóż było mówić, Paweł ani pisnął, wrócił do siebie i czapkiem nacisnął. Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie, a tu z powały coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Stuk, puk, zamknięto, spogląda przez dziurę i widzi, cóż tam, cały pokój w wodzie. A Paweł z wędką siedzi na komodzie. Co wać pan robisz? Ryby sobie łowię, ależ mospanie mnie kapie na głowę. A Paweł na to, wolność Tomku w swoim domku. Z tej to powiaski morał w tym sposobie, jak ty komu, tak on tobie. A ja jeszcze zawsze dodaję na swoich wykładach, nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. I ta opowiastka, ten wiersz Aleksandra Fredry, bym czytał na głos, a i nawet bym kazał wydrukować małym druszkiem w naszych dokumentach ważnych, jak chociażby paszport, jak metryka urodzenia, jak dowód osobisty, no cokolwiek, co mamy przy sobie, żebyśmy cokolwiek często zaglądali i czytali, że to jest niezwykle ważne, to jest coś, co jest taką podstawą, żeby nie wchodzić z butami w drugie życie, żeby nikomu nie robić, co tobie nie miło. To jest w ogóle podstawa tego, że się tak bardzo bierzemy za bary i tak bardzo siebie nie lubimy i tak bardzo cały czas startujemy do siebie z różnymi sytuacjami, które są po prostu niesympatyczne. Ja tak myślę, że to właśnie na tym to wszystko polega i to bym czytał na głos bardzo mocno. Zagadka oczywiście Gutek, oczywiście 2022 i Michał z Gdańska, leci do ciebie nagroda i damska zagadka, mam ją gdzieś zapisaną, Kasia. Kasia Rękiel. No już wiem, jak zwykle mi to dwie karteczki zginęły. Niech mottem będzie także ten właśnie utwór, którym zakończyliśmy. Strach na lachy żyje w kraju 2022. I pamiętajcie, że 6 wracamy października do Domowej Orkiestry, a także zgłaszajcie się do nas rekord.wosworg.pl, czyli rekord w prowadzeniu RKO. Ściskam was bardzo mocno, ja i Chodor, za moment goście i Makak. Kochamy was bardzo mocno. Trzymajcie się pięknie, pięknie dzisiaj byliście razem z nami. Kończę 1-1. I mecz się chyba podoba.

0: Chad Smith and Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. BV.
1: Hey, this is Slash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl. Poleca Antyradio.
5: Alter Art prezentuje Nothing But Thieves The Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów zagra już 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl.
6: Antyradio i Knockout Productions zapraszają na koncert legendy new metalu Papa Roach. Muzycy znani z hitów takich jak Last Resort, Scars czy Even If It Kills Me wystąpią w katowickim spotku już 16 listopada wraz z Landmarks i Sleep Theory. Bilety znajdziecie w Knockout Music Store i sieci e-bilet.
7: Kontra MMA 9. Dolnośląskie Święto Sportu Walki już 10 października we wrocławskiej Orbicie. 14 walk w formułach MMA i K1. Kontra to czysty sport, zero freak fightów. Oglądaj na żywo lub w systemie pay-per-view. Ostatnie bilety na www.kontra.mma.pl. Poleca Antyradio.
8: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
9: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

takie strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć na ziemi obiecanej. Lecz nikt z nas tam nie stanie, ani ja.

0: Island, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.